Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy na początek język polski. Policja wciąż patroluje drogi w ramach akcji Bezpieczna Majówka. 2 miliony ludzi na koncercie Shakiry na Copacabanie w Rio. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaczynają się dziś matury o 9:00. Pisemny polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby dla nich wymarzony, a którego chcą uniknąć.
1: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnie i kary, bo ją akurat przeczytałam.
2: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
1: Najgorzej Dziady. Bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
2: Tak, najgorzej chyba Dziady, właśnie Dziady.
0: Jak mówili uczniowie w liceum Hoffmanowej, w Warszawie najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, pojutrze język polski. Za nami już długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji. Akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość. Niektórzy w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. To grupa Speed.
3: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
0: Mówił starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się łódź, 2 osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny. To oznacza, że nie trafi on do aresztu. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Polski. Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, o czym Szymon Kępka.
4: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
5: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
4: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
6: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
4: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
0: 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Darmowe wydarzenia ma ożywić lokalną gospodarkę. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie, pokonując w finale Niemca Aleksandra Zverewa i tym samym Włoch przeszedł do historii jako pierwszy triumfował w 5 imprezach z rzędu tej ranki.
7: Mieszkańcy gminy Bóg uczcili 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości zgromadziły licznie przybyłych mieszkańców, delegacje, poczty sztandarowe oraz przedstawicieli lokalnych instytucji, którzy spotkali się przed pomnikiem bohaterów ziemi bukowskiej. Burmistrz Paweł Adam podkreślał w swoim wystąpieniu, że Konstytucja 3 maja była aktem odwagi politycznej i odpowiedzialności za dobro wspólne. Zwrócił również uwagę na współczesne wyzwania międzynarodowe, wskazując, że w czasach niepewności, szczególnie potrzebna jest narodowa zgoda i współpraca na wszystkich

0: szczeblach samorządu i państwa. W uroczystości uczestniczył m.in. członek zarządu powiatu poznańskiego Paweł Jazy. Preambułę konstytucji odczytał Jan Szurkowski, uczeń 8 klasy i przewodniczący szkoły podstawowej imienia bohaterów bukowskich. Podczas obchodów wręczono także tytuły zasłużone dla miasta i gminy Buk. Otrzymali je Franciszek Gawron, Piotr Andrzejewski, Leszek Górka oraz zespół kameralny Amici Canti. Laureaci nie kryli wzruszenia, dziękując za docenienie ich wieloletniej działalności na rzecz lokalnej społeczności. Następnie odprawiono mszę świętą za ojczyznę, którą koncelebrował proboszcz ksiądz Paweł Frelich. 3 maja był również dniem świętowania strażaków, dla których odprawiono mszę w intencji służby. Burmistrz Paweł Adam podziękował druhom za ich zaangażowanie i życzył im bezpiecznych powrotów z każdej akcji.
1: Uwaga na zabiegi w lasach. W maju działania przeciwko chrabąszczom Nadleśnictwo Łopuchówko zapowiada przeprowadzenie zabiegów ochronnych w lasach. Informacja na ten temat pojawiła się m.in. na stronie gminy Oborniki. Prace mają na celu ograniczenie liczby chrabąszcza majowego i będą prowadzone przy użyciu sprzętu naziemnego oraz środków ochrony roślin. Termin ich realizacji przewidziano na maj, jednak dokładny czas uzależniony będzie od warunków przyrodniczych i aktywności owadów. Zabiegi obejmą łącznie powierzchnię 75 hektarów. Dotyczą terenów leśnych w okolicach kilku miejscowości, m.in. Długiej Gośliny, Kątów, Nieszawy, Białężyna, Trojanowa, Gołaszyna i Gołębowa. Na czas prowadzonych prac wyznaczone obszary zostaną oznaczone zakazem wstępu. Informacje o aktualnych ograniczeniach będą dostępne również na mapach online.
0: Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali 40-letniego mieszkańca Piły, który z balkonu swojego mieszkania oddawał strzały z pistoletu gazowego w kierunku przechodnia oraz zaparkowanego auta. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia 5 przestępstw w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności. Do pierwszych zgłoszeń dotyczących agresywnego zachowania mieszkańca doszło 6 kwietnia. Policjanci odebrali 4 zawiadomienia o mężczyźnie, który miał zakłócać spokój, krzyczeć wulgarne słowa na balkonie i klatce schodowej oraz wyrzucać przedmioty przez balkon. Mundurowi potwierdzili te informacje na miejscu. Mężczyzna nie chciał współpracować, a gdy policjanci stali pod jego drzwiami, zadzwonił na numer alarmowy, twierdząc, że do mieszkania próbują dostać się kominiarze. Po zebraniu materiału dowodowego funkcjonariusze nałożyli na niego 5 mandatów karnych o łącznej wartości 4000 zł za zakłócanie porządku, zaśmiecanie oraz bezpodstawne wezwanie służb. Równolegle dzielnicowi prowadzili rozmowy z mieszkańcami i administracją budynku, aby ustalić skalę problemu i dotrzeć do ewentualnych pokrzywdzonych. Kolejny incydent miał miejsce 26 kwietnia. Mężczyzna, stojąc na balkonie, oddawał strzały z pistoletu gazowego. Uszkodził zaparkowany samochód i kilkukrotnie trafił przechodnia, wobec którego kierował również groźby. Poszkodowany nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu policjanci ponownie próbowali nawiązać kontakt z agresywnym mieszkańcem. Ten odmówił otwarcia drzwi i ze względu na zagrożenie podjęto decyzję o siłowym wejściu. Jednak widząc liczne patrole oraz straż pożarną, mężczyzna ostatecznie nie otworzył mieszkanie. Został zatrzymany, a broń zabezpieczono. Badania wykazały obecność amfetaminy w jego organizmie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu 5 zarzutów. Narażenia pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, kierowania gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia. Sąd rejonowy w Pile zdecydował o 3-miesięcznym areszcie.
1: Bajka napisana z myślą o dziecku trafiła do czytelników. Debiut autorki związanej ze Swarzędzem. Na rynku ukazała się książka dla najmłodszych pod tytułem Bajkowa Kraina Szczęścia. Jej autorką jest Nikola Kamińska, która przez kilka lat była związana ze Swarzędzem, a obecnie mieszka w powiecie konińskim. To debiutancka publikacja skierowana do dzieci. Porusza temat emocji, relacji i codziennych przeżyć najmłodszych. O tym, skąd wziął się pomysł na książkę, opowiada autorka.
2: Pomysł na napisanie bajki narodził się z chwilą, kiedy zostałam mamą, po narodzinach mojego dziecka. Bardzo dużo czytaliśmy naszemu dziecku, aż w końcu postanowiłam, że napiszę coś swojego od serca. Tym sposobem się to zadziało. Szukałam różnych wydawnictw, które mogłyby być zainteresowane, aż w końcu znalazłam. Praca nad książką trwała kilka miesięcy z poprawkami. Nie był to długi czas, książeczka też nie jest długa, ale jest bardzo wartościowa. Piszę o emocjach, relacjach i uczuciach, więc najtrudniejsze chyba było to, żeby zawrzeć to jak najprościej, żeby trafiło to do każdego dziecka.
0: Kryminalni wspierani przez poznańskich wywiadowców i funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o serię brutalnych ataków w rejonie Wartostrady. Sprawcy odpowiadają za rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała, do których dochodziło na przełomie marca i kwietnia. Początek sprawy sięga 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o napaści w pobliżu mostu Rocha. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc i kopiąc go po całym ciele. Napastnicy mieli zabrać pokrzywdzonemu niewielką sumę sumę pieniędzy, papierosy oraz szalik, po czym uciekli. Ofiara doznała poważnych obrażeń głowy i twarzy, w tym złamania oczodołu. Analiza monitoringu oraz praca operacyjna pozwoliły ustalić, że ta sama grupa mogła stać za kolejnymi zdarzeniami. W jednym z nich napastnicy najpierw zaczepili słownie grupę młodych osób nad wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn. 10 kwietnia policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję, w wyniku której zatrzymano 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko obezwładnieni. To osoby w wieku od 20 do 30 lat. U jednego z nich znaleziono środki odurzające. Dalsze działania doprowadziły do zatrzymania 5 podejrzanego. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju, a jeden z 20-latków dodatkowo odpowie za uszkodzenie ciała i posiadanie narkotyków. Sąd zastosował wobec całej piątki 3-miesięczny areszt. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
1: Kajaki, dobra pogoda i świetna atmosfera. Nad Jeziorem Kruteckim odbył się wspólny spływ, który przyciągnął mieszkańców i gości z okolicy. Nad jeziorem pojawiło się sporo osób. Nie tylko z gminy Lubasz, ale też z Wałcza, Śmieszkowa, a nawet ze Szwecji. Uczestnicy chętnie wskoczyli do kajaków i spędzili czas aktywnie, ale też bez pośpiechu, ciesząc się spokojem i z naturą. Nie zabrakło też wspólnego poczęstunku. Była kiełbaska, ciasto i kawa, a o dodatkowe smakołyki zadbali Michał i Agnieszka Bombelek. W przygotowanie wydarzenia włączyli się również Robert Wójtowicz, Aneta Hein oraz Adrian Pertek. Jak podkreśla sołtys Brygida Wójtowicz, najważniejsze było spotkanie, rozmowy i wspólny czas w dobrej atmosferze. Organizatorzy już zapowiadają, że chcą wrócić z tym wydarzeniem za rok. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, a współorganizatorem Sołectwo Kruteczek.
0: 47-letni obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak miał grozić śmiercią i uszczerbkiem na zdrowiu partnerowi swojej byłej partnerki. Podczas policyjnej interwencji zabezpieczono broń gazową oraz amunicję. Do komisariatu w Trzciance zgłosiła się 33-letnia kobieta, informując, że jej były partner kierował groźby wobec jej obecnego partnera. Według jej relacji mężczyzna miał pokazywać przedmiot przypominający broń palną i zapowiadać, że zrobi krzywdę pokrzywdzonemu. Policjanci udali się pod wskazany adres. W trakcie przeszukania mieszkania znaleźli i zabezpieczyli rewolwer gazowy wraz z amunicją. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Po zakończeniu postępowania karnego wobec zatrzymanego może zostać wszczęta procedura administracyjna, która w konsekwencji może doprowadzić do wydalenia go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Wspólne sprzątanie i dobra energia. Mieszkańcy Stajkowa koło Lubasza wzięli udział w eko-spacerze i zadbali o swoją okolicę. Frekwencja dopisała. Uczestnicy podzielili się na drużyny i ruszyli w teren, zbierając odpady i porządkując miejscowość. Przy okazji był też czas, by spojrzeć na okolicę z innej perspektywy i docenić lokalną przyrodę oraz zabytki. Nie zabrakło wsparcia i zaangażowania wielu osób. Rajmund Szmyt na bieżąco odbierał zebrane odpady, koło gospodyń wiejskich Stajkowo przygotowało ciasto, a sołectwo Stajkowo zadbało o ognisko i kiełbaski. W akcji uczestniczyła także Młodzieżowa Rada Gminy Lubasz, reprezentowana przez Lenę Dmytrasz wraz z opiekunką Małgorzatą Kabacińską. Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom za udział i pozytywną energię, podkreślając, że takie działania pokazują, jak wiele można zrobić wspólnie. Zachęcają też kolejne sołectwa do włączenia się w akcję. To jest nasze miejsce, to jest nasza ojczyzna.
0: Obchody Dnia Ziemi w gminie Kostrzyn w tym roku przybrały wyjątkowo aktywny charakter. Mieszkańcy kostrzyńskich sołectw ruszyli w teren, by sprzątać okolice, sadzić rośliny i dbać o wspólne przestrzenie. W wielu miejscach udało się połączyć siły kilku pokoleń, od najmłodszych po seniorów. W Buszkówcu uczestnicy akcji uporządkowali sołectwo i jego najbliższe otoczenie. W Gułtowach mieszkańcy zadbali o teren przy figurze Pana Jezusa i skwerek przy kościele, a następnie posadzili kwiaty. W Skałowie 25 mieszkańców posprzątało rozległy teren sołectwa, zbierając niemal 50 worków odpadów, w tym opony i metalowe elementy mebli. W Glince akcje odbyły się w 2 terminach. W sumie wzięło w niej udział blisko 60 osób, które zebrały 40 worków śmieci oraz duże gabaryty, takie jak fotele samochodowe czy elementy stolarki. W Jagodnie dzieci i młodzież zebrały 4 worki śmieci, umyły 2 wiaty przystankowe i uporządkowały teren przy tablicy sołeckiej oraz drogę w kierunku Glinki. Do działań dołączył także Kostrzyn. Uczniowie szkoły podstawowej numer 1 posprzątali okolice osiedli Grunwaldzkiego i Kurnickiego, poświęcając na to 1,5 godziny wolnego dnia. W Tarnowie mieszkańcy oczyścili teren przy przydrożnej figurze, krzyżu oraz świetlicy. Natomiast w Trzeku w ramach Dnia Ziemi powstał pierwszy w gminie Kostrzyn las kieszonkowy. Inicjatywa, która ma przynieść długofalowe korzyści dla środowiska i lokalnej społeczności.
1: Wspólny wyjazd do Torunia. Mieszkańcy gminy Czarnków poznawali historię i tradycje jednego z najstarszych miast w Polsce. Grupa licząca 72 osoby odwiedziła Toruń, znany m.in. z pierników i postaci Mikołaja Kopernika. Jednym z głównych punktów programu były warsztaty w żywym Muzeum Piernika, gdzie uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wypieku i poznać dawne rzemiosło od kuchni. Nie zabrakło też zwiedzania miasta z przewodnikiem. Była okazja, by zobaczyć najważniejsze miejsca i posłuchać o historii oraz architekturze Torunia. W planie znalazł się również wspólny posiłek i czas na rozmowy. Jak podkreślają organizatorzy, wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem i był okazją nie tylko do poznawania nowych miejsc, ale też do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Wyjazd zorganizowało Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków w ramach projektu Gmina Czarnków stawia na rodziny, współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.

Majówka i po majówce. Dzień dobry, witajcie, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam was na nasze poniedziałkowe spotkanie. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Powolności. Dlatego powoli podejdźcie do tematu, że trzeba wziąć się do pracy, rodacy. Witajcie, zapraszam. Czwarty dzień maja, 124 dzień roku, do końca którego zostało nam 241 dni. Słońce wschodzi 5:02, zachodzi 20:25, dzień trwa 15:23 i jest dłuższy od najkrótszego o 8:07. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 47 dni. I jeszcze taka myśl na dziś. To, że majówka się skończyła, nie oznacza, że skończyło się lato. To był tylko trening przed tym, co najlepsze. Teraz wchodzimy w tryb sezonu na życie, gdzie każdy ciepły wieczór po pracy może być małym świętem. I tego się będziemy trzymać. Przynajmniej ja. A wy, mam nadzieję, że też. Zapraszam na nasze poranne spotkanie i mówię wam dzień dobry.

0: To właśnie dziś rozpoczynają się matury. To może co? Powtórka z historii. Co wydarzyło się 4 maja? Na przykład w roku 1981 premiera komedii filmowej Miś w reżyserii Stanisława Barei. W roku 1990 hutę imienia Włodzimierza Lenina przemianowano na hutę imienia Tadeusza Sędzimira. W roku 1994 na antenie TVP1 ukazało się premierowe wydanie programu rozrywkowego Śmiechu Warte. Na świecie w 1626 roku holenderski żeglarz i zdobywca Peter Minuit wylądował na wyspie Manhattan. W roku 1814 na Elbę przypłynął statek ze skazanym na zesłanie Napoleonem Bonaparte. W roku 1904 Charles Stewart Royce i Henry Royce podpisali w hotelu w Manchesterze umowę na założenie przedsiębiorstwa motoryzacyjnego Rolls-Royce. W roku 1929 premiera pierwszego filmu dźwiękowego z udziałem duetu Flip i Flap. W roku 1953 Ernest Hemingway otrzymał nagrodę Pulitzera za opowiadanie Stary człowiek i morze. Morze to temat na dzisiejszej maturze z języka polskiego. I w roku 2000 wirus komputerowy I Love You w ciągu jednego dnia rozprzestrzenił się po całym świecie, infekując 10% komputerów mających dostęp do internetu, powodując straty w wysokości 5,5 miliarda dolarów na całym świecie.
1: Reklama. Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
2: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Rodacy, rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek z uśmiechem do pracy. Ja przypominam, że dzisiaj jest Światowy Dzień Powolności, a więc powoli do tej pracy. Dotrzecie na pewno do celu, lekko może spóźnieni, ale skoro dzisiaj Światowy Dzień Powolności, to zawsze możecie swojemu szefowi wytłumaczyć, że musieliście dzisiaj jechać, iść bardzo powoli. Dzisiaj obchodzimy Dzień Kominiarza i dlatego ja z pozdrowieniami dla kominiarzy znalazłem taki dowcip. Hrabia czyta gazetę. Janie, czy tramwaje jeżdżą po dachach? No nie, panie hrabio, tramwaje jeżdżą po szynach na ziemi. No to dlaczego tutaj napisali, że tramwaj zabił kominiarza? No ja też nie wiem, jak to się mogło stać, jak to się mogło zdarzyć i wydarzyć. Kominiarze, wy uważajcie tam na tych kominach, na tych dachach, no bo wszystko zdarzyć się może. Pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiam was wszystkich w ten poniedziałkowy, pomajówkowy poniedziałek. No właśnie, trzeba ruszać do pracy, rodacy.

0: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie ma poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
1: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzewaniem gruzowiska. Te działania jeszcze długo potrwają.
0: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcję utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
0: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
3: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
0: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum od dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
4: Mieszkańcy gminy Buk uczcili 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości zgromadziły licznie przybyłych mieszkańców, delegacje, poczty sztandarowe oraz przedstawicieli lokalnych instytucji, którzy spotkali się przed pomnikiem bohaterów ziemi bukowskiej. Burmistrz Paweł Adam podkreślał w swoim wystąpieniu, że Konstytucja 3 maja była aktem odwagi politycznej i odpowiedzialności za dobro wspólne. Zwrócił również uwagę na współczesne wyzwania międzynarodowe, wskazując, że w czasach niepewności, szczególnie potrzebna jest narodowa zgoda i współpraca na wszystkich szczeblach samorządu i państwa. W uroczystości uczestniczył m.in. członek zarządu powiatu poznańskiego Paweł Jazy. Preambułę Konstytucji odczytał Jan Szurkowski, uczeń 8 klasy i przewodniczący Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów Bukowskich. Podczas obchodów wręczono także tytuły zasłużone dla miasta i gminy Buk. Otrzymali je Franciszek Gawron, Piotr Andrzejewski, Leszek Górka oraz zespół kameralny Amici Canti. Laureaci nie kryli wzruszenia, dziękując za docenienie ich wieloletniej działalności na rzecz lokalnej społeczności. Następnie odprawiono mszę świętą za ojczyznę, którą koncelebrował proboszcz ksiądz Paweł Frelich. 3 maja był również dniem świętowania strażaków, dla których odprawiono mszę w intencji służby. Burmistrz Paweł Adam podziękował druhom za ich zaangażowanie i życzył im bezpieczeństwa.

0: bezpiecznych powrotów z każdej akcji.
1: Uwaga na zabiegi w lasach. W maju działania przeciwko chrabąszczom Nadleśnictwo Łopuchówko zapowiada przeprowadzenie zabiegów ochronnych w lasach. Informacja na ten temat pojawiła się m.in. na stronie gminy Oborniki. Prace mają na celu ograniczenie liczby chrabąszcza majowego i będą prowadzone przy użyciu sprzętu naziemnego oraz środków ochrony roślin. Termin ich realizacji przewidziano na maj, jednak dokładny czas uzależniony będzie od warunków przyrodniczych i aktywności owadów. Zabiegi obejmą łącznie powierzchnię 75 hektarów. Dotyczą terenów leśnych w okolicach kilku miejscowości, m.in. Długiej Gośliny, Kątów, Nieszawy, Białężyna, Trojanowa, Gołaszyna i Gołębowa. Na czas prowadzonych prac wyznaczone obszary zostaną oznaczone zakazem wstępu. Informacje o aktualnych ograniczeniach będą dostępne również na mapach online.
0: Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali 40-letniego mieszkańca Piły, który z balkonu swojego mieszkania oddawał strzały z pistoletu gazowego w kierunku przechodnia oraz zaparkowanego auta. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia 5 przestępstw w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności. Do pierwszych zgłoszeń dotyczących agresywnego zachowania mieszkańca doszło 6 kwietnia. Policjanci odebrali 4 zawiadomienia o mężczyźnie, który miał zakłócać spokój, krzyczeć wulgarne słowa na balkonie i klatce schodowej oraz wyrzucać przedmioty przez balkon. Mundurowi potwierdzili te informacje na miejscu. Mężczyzna nie chciał współpracować, a gdy policjanci stali pod jego drzwiami, zadzwonił na numer alarmowy, twierdząc, że do mieszkania próbują dostać się kominiarze. Po zebraniu materiału dowodowego funkcjonariusze nałożyli na niego 5 mandatów karnych o łącznej wartości 4000 zł za zakłócanie porządku, zaśmiecanie oraz bezpodstawne wezwanie służb. Równolegle dzielnicowi prowadzili rozmowy z mieszkańcami i administracją budynku, aby ustalić skalę problemu i dotrzeć do ewentualnych pokrzywdzonych. Kolejny incydent miał miejsce 26 kwietnia. Mężczyzna, stojąc na balkonie, oddawał strzały z pistoletu gazowego. Uszkodził zaparkowany samochód i kilkukrotnie trafił przechodnia, wobec którego kierował również groźby. Poszkodowany nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu policjanci ponownie próbowali nawiązać kontakt z agresywnym mieszkańcem. Ten odmówił otwarcia drzwi i ze względu na zagrożenie podjęto decyzję o siłowym wejściu. Jednak widząc liczne patrole oraz straż pożarną, mężczyzna ostatecznie nie otworzył mieszkanie. Został zatrzymany, a broń zabezpieczono. Badania wykazały obecność amfetaminy w jego organizmie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu 5 zarzutów. Narażenia pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, kierowania gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia. Sąd rejonowy w Pile zdecydował o 3-miesięcznym areszcie.
1: Bajka napisana z myślą o dziecku trafiła do czytelników. Debiut autorki związanej ze Swarzędzem. Na rynku ukazała się książka dla najmłodszych pod tytułem Bajkowa Kraina Szczęścia. Jej autorką jest Nikola Kamińska, która przez kilka lat była związana ze Swarzędzem, a obecnie mieszka w powiecie konińskim. To debiutancka publikacja skierowana do dzieci. Porusza temat emocji, relacji i codziennych przeżyć najmłodszych. O tym, skąd wziął się pomysł na książkę, opowiada autorka.
2: Pomysł na napisanie bajki narodził się z chwilą, kiedy zostałam mamą, po narodzinach mojego dziecka. Bardzo dużo czytaliśmy naszemu dziecku, aż w końcu postanowiłam, że napiszę coś swojego od serca. Tym sposobem się to zadziało. Szukałam różnych wydawnictw, które mogłyby być zainteresowane, aż w końcu znalazłam. Praca nad książką trwała kilka miesięcy z poprawkami. Nie był to długi czas, książeczka też nie jest długa, ale jest bardzo wartościowa. Piszę o emocjach, relacjach i uczuciach, więc najtrudniejsze chyba było to, żeby zawrzeć to jak najprościej, żeby trafiło to do każdego dziecka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
4: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
5: Poranek zaczyna się łagodnie, choć jeszcze bez pełnej dawki słońca. Na termometrach 13 kresek powyżej zera, odczuwalnie około 12 powyżej zera. Zachmurzenie umiarkowane, więc niebo jest częściowo przysłonięte. Wiatr spokojny około 11 km na godzinę, w porywach do 25. Powietrze przyjemne, sprzyjające spokojnemu wejściu w dzień.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
4: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

Daję nowy dzień. Ja już wstałem. Wy być może też. Pozdrawiam was serdecznie w poniedziałkowy poranek. Arkadiusz Mińczewski. Kłaniam się nisko po majówce i zapraszam. Pozwólcie, że na początek pozdrowię wszystkich maturzystów, którzy dzisiaj rozpoczynają. Dzisiaj startują z maturami. Matura z języka polskiego, ale dzisiaj również pozdrawiam wszystkich strażaków, hutników, kominiarzy, gancarzy i piekarzy, bo wszyscy oni obchodzą swoje święto. To pozdrowienia od nas o poranku, a my zaczynamy ten nowy dzień, czwarty dzień maja, poniedziałek. Imieniny obchodzą Monika, Florian, Michał, Antonina, Grzegorz, Damian, Pelagia, Teodora, Antonia, Kasjan, Tekla, January, Leonida, Damiana, Paulin, Gotthard, Lucylla i Wespazjan. Przysłowie na dziś: od świętego Florka daj chleba do worka. To chyba z pozdrowieniami właśnie dla wszystkich piekarzy z okazji waszego święta. No to ruszamy, a już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Monika i Michał. I o tych właśnie dwóch imionach słów kilka już za chwilę o poranku. Zapraszam.

0: poranną księgę imion. Rozpoczynamy od Moniki. Monika, ach, Monika, dziewczyna ratownika, no przecież nie każda. Imię, które kojarzy się z energią, elegancją i silną osobowością. To osoba, która potrafi połączyć pewność siebie z naturalnym urokiem i łatwo przyciąga uwagę swoim sposobem bycia. Ambitna, inteligentna i bardzo zaradna. Monika szybko odnajduje się w nowych sytuacjach, potrafi podejmować trafne decyzje i nie boi się wyzwań w pracy. Dynamiczna, zaangażowana i dobrze zorganizowana. Najlepiej czuje się tam, gdzie może wykazać się inicjatywą, kreatywnością i kontaktem z ludźmi. W relacjach ciepła, szczera i bezpośrednia. Łatwo nawiązuje kontakty, ale jednocześnie ceni swoją niezależność. Michał kojarzy się z równowagą, spokojem i wewnętrzną siłą. To osoba, która nie musi dominować, by być zauważoną. Wyróżnia się opanowaniem, rozsądkiem i naturalną pewnością siebie. Inteligentny, wrażliwy i bardzo odpowiedzialny. Potrafi słuchać, analizować, podejmować przemyślane decyzje. W pracy sumienny, dokładny i godny zaufania. Nie działa impulsywnie, woli spokojnie przeanalizować sytuację i znaleźć najlepsze rozwiązanie. W relacjach szczery, lojalny i bardzo oddany, choć nie zawsze od razu okazuje emocje, to wobec bliskich jest ciepły i troskliwy. Wszystkiego najlepszego, panie i panowie, z okazji waszych imienin.
1: Radio Wielkopolska. W Buku, Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM. Pragnę

0: Poranna prasówka z Radiem Wielkopolska.
1: W poniedziałkowym wydaniu Głos Wielkopolski pisze o politycznej debacie wokół nowej konstytucji. Prezydent Karol Nawrocki powołał w święto narodowe 3 maja Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad projektem nowej ustawy zasadniczej. Nawrocki mówi o konstytucji nowej generacji roku 2030, a premier Donald Tusk odpowiada, że dziś najważniejsze jest przestrzeganie obecnej konstytucji i wzmacnianie rządów prawa. Czy Polska pójdzie w stronę systemu premierowskiego czy prezydenckiego? Z kolei w wywiadzie z profesorem Antonim Dudkiem, historykiem i politologiem, przeczytacie o słabościach obecnej ustawy zasadniczej i ryzyku systemu prezydenckiego. Dziennikarze opisują też interwencje w schronisku Cywil w Rybowie, gdzie pod koniec kwietnia działania prowadziły prokuratura, policja, posłowie, biegli oraz organizacje prozwierzęce. Fundacja Mondo Cane odebrała stamtąd 20 psów w ciężkim stanie, a relacje uczestników kontroli wskazują na poważne wątpliwości dotyczące opieki nad zwierzętami, dokumentacji weterynaryjnej i ewidencji adopcji. Głos Wielkopolski pisze o kulisach interwencji, trudnościach z wejściem na teren schroniska i zarzutach wobec placówki. W dzisiejszym numerze przeczytamy także o tegorocznych maturach, które ruszają tuż po majówce. Dziś uczniowie zmierzą się z językiem polskim, a już we wtorek czeka ich obowiązkowy egzamin z matematyki, czyli królowej nauk. Dzień później maturzyści przystąpią do egzaminu z języka obcego nowożytnego, najczęściej wybieranego angielskiego. Głos Wielkopolski zapowiada, że arkusze wraz z rozwiązaniami ekspertów będzie można znaleźć w serwisie głoswielkopolski.pl tuż po ich udostępnieniu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
2: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: za nami, kwiecień przed nami, maj, a Główny Urząd Statystyczny zaprezentował najnowsze dane o kosztach życia w Polsce. I co? Jak z kosztami? Jak z waszymi kosztami po majówce? W kwietniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,2% w zestawieniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Koszty utrzymania rosną również w ujęciu z miesiąca na miesiąc. Od marca do kwietnia ceny poszły w górę o 0,6%. Z raportu dowiadujemy się, za co dokładnie płacimy więcej. W skali roku największy skok cen dotyczy oczywiście paliw. Do prywatnych środków transportu kierowcy muszą płacić 8,4% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Znacznie wyższe rachunki płacimy także za energię elektryczną, gaz oraz inne paliwa domowe. W tej kategorii urząd zanotował wzrost o 4,7%. Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały natomiast o 1,9% w skali roku. Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy zestawimy kwiecień z marcem tego roku. W ciągu jednego miesiąca żywność oraz nośniki energii nieznacznie podrożały. Z kolei ceny paliw na stacjach w ujęciu miesięcznym spadły o niemal 2%. To jedyna kategoria wśród głównych składowych, w której urząd odnotował spadki w stosunku do poprzedniego miesiąca. No tak, odnotował spadek, no bo wiadomo, że zmniejszono akcyzę i VAT, no i w związku z tym ceny paliw spadły, no ale to tylko do 15 maja. Zobaczymy, co będzie potem, a właściwie przedtem, jeszcze przed 15 maja rząd musi się wypowiedzieć w tej kwestii, a więc czekamy z niecierpliwością.
1: Reklama. Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
2: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar, Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
3: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
5: Reklama.

To już dziś. Matura, czas, start. Pozdrawiam wszystkich maturzystów i wszystkich rodziców maturzystów, bo ci chyba bardziej się denerwują pewnie od samych maturzystów. Uda się, nie uda. Uda się, nie uda. Tegoroczna matura właśnie się rozpoczyna i potrwa do końca miesiąca. Do egzaminów podchodzi w tym roku blisko 345 tysięcy absolwentów, a wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. Dwie formuły matury w tym roku według dwóch zasad. Jedne to absolwenci 4 stopnia liceum, absolwenci 5-letniego technikum, absolwenci branżowej szkoły 2 stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej przystąpią do egzaminu w formule 2023, a pozostali w formule 2015. Co trzeba zdać? No oczywiście język polski na poziomie podstawowym, to dzisiaj, jutro matematyka na poziomie podstawowym, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, język mniejszości narodowej na poziomie podstawowym, to w części pisemnej, w części ustnej, język polski bez określenia poziomu, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej bez określania poziomu. To wszystko przed maturzystami. No trzeba będzie trochę tego napisać, trzeba będzie trochę poopowiadać i tak jak powiedziałem, 8 lipca zostaną ogłoszone wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Do 8 lipca trzeba będzie tylko myśleć pozytywnie, że będzie dobrze.

0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
1: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność między innymi setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
0: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
2: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
0: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
3: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
0: Radzi dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę EyeSight dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
4: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
0: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
5: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
6: Oczywiście, oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
7: No bo 2 razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no. Dokładnie.
8: Powinien być częściej?
7: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej...
6: Nie byłoby kolejek.
7: Nie byłoby kolejek, no.
0: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
9: Nowa kładka pieszo-rowerowa w Czerwonaku wkrótce połączy oba brzegi Warty i znacząco skróci trasy między gminą a Poznaniem. Podczas posiedzenia zarządu Metropolii Poznań, które odbyło się w Czerwonaku, podkreślano, że to jedna z najważniejszych inwestycji w regionie. Przeprawa będzie gotowa już w wakacje. Kładka powstała przy przystani Akwen Marina, a po drugiej stronie rzeki zejście zlokalizowano na wysokości Umultowa, w pobliżu Leśniczówki na Ramowice i ulicy Nadwarciańskiej. Dzięki temu mieszkańcy zyskają znacznie krótszą drogę do Puszczy Zielonki w okolice Dziewiczej Góry. Starosta poznański i wiceprezes zarządu Metropolii Poznań Jan Grabkowski zwraca uwagę, że inwestycja jest przykładem skutecznej współpracy samorządów ponad granicami administracyjnymi. Przeprawa ma klasyczną, łukową konstrukcję. Cała infrastruktura rowerowa liczy ponad 500 metrów, z czego sama kładka ma dokładnie 154 metry długości i 4 metry szerokości. Jej wysokość nad lustrem Warty przekracza 4,5 metra, co umożliwia swobodne żeglowanie. W ramach inwestycji powstają także ścieżki dojazdowe po stronie Poznania i Czerwonaka. Prezydent Poznania i prezes zarządu Metropolii Poznań Jacek Jaśkowiak podkreśla, że miasto od lat stawia na rowerzystów, a teraz podobne działania obejmują całą metropolię. Wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak zapowiada natomiast dalsze kroki. Połączenie nowej kładki z przeprawą w Owińskach, co ma wspierać niskoemisyjną mobilność. Koszt budowy wyniósł ponad 14 milionów złotych. Blisko 10 milionów pochodzi z funduszy unijnych, a pozostałą kwotę po około 2 miliony 160 tysięcy złotych pokryły wspólnie Poznań i Czerwonak. To kolejna przeprawa przez Wartę łącząca gminę Czerwonak z Poznaniem. W połowie 2023 roku otwarto kładkę w Owińskach. Nowa kładka ma szansę stać się równie atrakcyjnym punktem na mapie regionu, ułatwiając dojazd m.in. do wieży widokowej na Dziewiczej Górze.

0: Górze, uroczyska Maruszka czy Arboretum Leśnego w Zielonce. To jednak nie koniec planów. W przygotowaniu jest projekt wydłużenia trasy pieszo-rowerowej z Poznania, od mostu Lecha aż do kładki w Owińskach. Nowy odcinek połączy trzy przeprawy przez Wartę i będzie realizowany we współpracy z gminami, powiatem poznańskim oraz Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.
1: Lekcja samorządu na żywo. Uczniowie odwiedzili sesję w Rogoźnie. Uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Rogoźnie pojawili się na sesji Rady Miejskiej. To część zajęć z wiedzy o społeczeństwie, podczas których mogli zobaczyć, jak wygląda praca samorządu od środka. Podczas spotkania młodzież poznała zasady funkcjonowania Rady oraz sposób podejmowania uchwał. Była też okazja, by zobaczyć obrady w praktyce. Uczniom przybliżono również rolę burmistrza i codzienne zadania związane z zarządzaniem gminą. Dla wielu była to pierwsza okazja, by uczestniczyć w takim posiedzeniu i zobaczyć, jak podejmowane są decyzje na poziomie lokalnym.
0: Kryminalni wspierani przez poznańskich wywiadowców i funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o serię brutalnych ataków w rejonie Wartostrady. Sprawcy odpowiadają za rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała, do których dochodziło na przełomie marca i kwietnia. Początek sprawy sięga 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o napaści w pobliżu mostu Rocha. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc i kopiąc go po całym ciele. Napastnicy mieli zabrać pokrzywdzonemu niewielką sumę pieniędzy, papierosy oraz szalik, po czym uciekli. Ofiara doznała poważnych obrażeń głowy i twarzy, w tym złamania oczodołu. Analiza monitoringu oraz praca operacyjna pozwoliły ustalić, że ta sama grupa mogła stać za kolejnymi zdarzeniami. W jednym z nich napastnicy najpierw zaczepili słownie grupę młodych osób nad Wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn. 10 kwietnia policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję, w wyniku której zatrzymano 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko obezwładnieni. To osoby w wieku od 20 do 30 lat. U jednego z nich znaleziono środki odurzające. Dalsze działania doprowadziły do zatrzymania 5 podejrzanego. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju, a jeden z 20-latków dodatkowo odpowie za uszkodzenie ciała i posiadanie narkotyków. Sąd zastosował wobec całej piątki 3-miesięczny areszt. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
1: Kajaki, dobra pogoda i świetna atmosfera. Nad Jeziorem Kruteckim odbył się wspólny spływ, który przyciągnął mieszkańców i gości z okolicy. Nad jeziorem pojawiło się sporo osób. Nie tylko z gminy Lubasz, ale też z Wałcza, Śmieszkowa, a nawet ze Szwecji. Uczestnicy chętnie wskoczyli do kajaków i spędzili czas aktywnie, ale też bez pośpiechu, ciesząc się spokojem i z naturą. Nie zabrakło też wspólnego poczęstunku. Była kiełbaska, ciasto i kawa, a o dodatkowe smakołyki zadbali Michał i Agnieszka Bombelek. W przygotowanie wydarzenia włączyli się również Robert Wójtowicz, Aneta Hein oraz Adrian Pertek. Jak podkreśla sołtys Brygida Wójtowicz, najważniejsze było spotkanie, rozmowy i wspólny czas w dobrej atmosferze. Organizatorzy już zapowiadają, że chcą wrócić z tym wydarzeniem za rok. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, a współorganizatorem Sołectwo Kruteczek.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
4: Temperatura rośnie do 14 kresek powyżej zera, odczuwalnie około 13 powyżej zera. Zachmurzenie utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Wiatr bez większych zmian, około 11 km na godzinę. Warunki stabilne i coraz bardziej komfortowe.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.

Weekend majowy za nami. Witajcie w poniedziałkowy poranek. Arkadiusz Mięczewski. Zapraszam na kolejną godzinę. Teraz zajmę się wolnym, bo przecież my, Polacy, lubimy wolne. Był weekend majówkowy, co prawda króciutki, a kiedy jeszcze możemy liczyć na wolne? 4 czerwca. Czwartek to jest Boże Ciało. No i jeżeli weźmiecie piątek wolny, to będziecie mieli 4 dni do odpoczywania. Kolejna szansa to sierpień. 15 sierpnia w sobotę mamy w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Za sobotę należy nam się jeden dodatkowy dzień, jeżeli święto wypada akurat w sobotę. To w piątek albo w poniedziałek możecie wziąć wolne i kolejny, nieco dłuższy weekend również w sierpniu. A od sierpnia to już trzeba będzie czekać praktycznie do grudnia, bo pierwszy dzień listopada, czyli Wszystkich Świętych, wypada akurat w niedzielę, a w ogóle święta w tym roku 24 grudnia, wiadomo, Wigilia, dzień wolny, ale to czwartek. Potem 25 grudnia, piątek, 26 grudnia to sobota, no i co? Niedziela i znowu do pracy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy właśnie teraz już ciężko i solidnie pracują.

0: Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy dzisiaj, 4 maja, obchodzą swoje urodziny, a jacy jesteście, ważne są dla was miłość i przyjaźń. To one dodają wam energii do działania i stanowią inspirację oraz nadzieję w trudnych chwilach. To wy bez problemu nawiązujecie nowe znajomości, jesteście lubiani w towarzystwie. To wam należy przypisać stoicki spokój i opanowanie. Te cechy okazują się niezwykle cenne, szczególnie gdy wśród bliskich pojawiają się bezpodstawne spory. Nie boicie się stanąć w obronie słabszych i stać na straży sprawiedliwości. Zawsze chętni do pomocy, wyróżniacie się nieprzeciętną empatią. Wasze zalety: poczucie humoru, uczuciowość, wady, upór, uszczypliwość. Wasza szczęśliwa liczba to 9. Wśród urodzonych 4 maja są polska piosenkarka, autorka tekstów Beata Kozidrak, Małgorzata Pieczyńska, polska aktorka filmowa i Grzegorz Kazdepkę, polski pisarz dla dzieci i młodzieży. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych urodzin. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Reklama.

0: Poranna prasówka z Radiem Wielkopolska.
1: W poniedziałkowym wydaniu Głos Wielkopolski pisze o politycznej debacie wokół nowej konstytucji. Prezydent Karol Nawrocki powołał w święto narodowe 3 maja Radę Nowej Konstytucji, która ma pracować nad projektem nowej ustawy zasadniczej. Nawrocki mówi o konstytucji nowej generacji roku 2030, a premier Donald Tusk odpowiada, że dziś najważniejsze jest przestrzeganie obecnej konstytucji i wzmacnianie rządów prawa. Czy Polska pójdzie w stronę systemu premierowskiego czy prezydenckiego? Z kolei w wywiadzie z profesorem Antonim Dudkiem, historykiem i politologiem, przeczytacie o słabościach obecnej ustawy zasadniczej i ryzyku systemu prezydenckiego. Dziennikarze opisują też interwencje w schronisku Cywil w Rybowie, gdzie pod koniec kwietnia działania prowadziły prokuratura, policja, posłowie, biegli oraz organizacje prozwierzęce. Fundacja Mondo Cane odebrała stamtąd 20 psów w ciężkim stanie, a relacje uczestników kontroli wskazują na poważne wątpliwości dotyczące opieki nad zwierzętami, dokumentacji weterynaryjnej i ewidencji adopcji. Głos Wielkopolski pisze o kulisach interwencji, trudnościach z wejściem na teren schroniska i zarzutach wobec placówki. W dzisiejszym numerze przeczytamy także o tegorocznych maturach, które ruszają tuż po majówce. Dziś uczniowie zmierzą się z językiem polskim, a już we wtorek czeka ich obowiązkowy egzamin z matematyki, czyli królowej nauk. Dzień później maturzyści przystąpią do egzaminu z języka obcego nowożytnego, najczęściej wybieranego angielskiego. Głos Wielkopolski zapowiada, że arkusze wraz z rozwiązaniami ekspertów będzie można znaleźć w serwisie głoswielkopolski.pl tuż po ich udostępnieniu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
2: Radio Wielkopolska. W Czarnkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

0: Za nami piękna pogodowo majówka, a co nas czeka w tym tygodniu? Jeszcze dzisiaj i jutro synoptycy zapowiadają nam piękny, taki prawie letni czas, gdzie niegdzie nawet 28 stopni, ale spokojnie, do upałów nie dojdzie, bo upały są wtedy, kiedy co najmniej 30 stopni pojawia się na termometrze, czyli jeszcze przed upałami jesteśmy, ale co przed nami? Już od środy mamy delikatne ochłodzenie, jeszcze na południu kraju mogą pojawiać się temperatury powyżej 20 stopni, ale już północ na przykład do 10-12 stopni, w centrum 15-16. Czwartek to już północ 10-11, środkowa część kraju to jest 12-15, południe już 13-16, ale dobre wiadomości mam na sobotę i niedzielę, czyli 9 i 10 dzień maja, bo temperatury znowu wzrosną, znowu pokazuje się nieco cieplej, może nie tak ciepło jak teraz, ale na przykład 9 będziemy mieli od 15 do 20 stopni. 15 na północy, a 20 na południu i niedziela, 10 dzień maja. Tutaj praktycznie w całym kraju ponad 20 stopni na termometrach, czyli kolejny piękny weekend przed nami, przynajmniej według synoptyków na poniedziałek, czyli na dzisiaj.
1: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar, Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
5: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
1: Reklama.

pozdrowienie o poranku dla wszystkich tych, którzy za kierownicą. Pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj spory ruch na drogach. To wszystko związane jest z tym, że nie wszyscy wracają, czy wrócili w niedzielę, ale niektórzy wracają właśnie w poniedziałek. I pamiętajcie o tym, że trzeba przestrzegać przepisów, a jak ich nie będziecie przestrzegać, to możecie zapłacić mandat i stracić prawo jazdy. Wiecie, majówka, a tu właśnie sobie młody człowiek swoim BMW zaczął kręcić tak zwane bączki. No i zauważył to operator monitoringu miejskiego, który to wszystko nagrał, a policja podjechała do tego kierowcy, który sobie kręcił bączki i mówi: dzień dobry, tu policja i proszę bardzo, 2500 zł mandatu, 10 punktów karnych i zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. No i wy uważajcie, jak chcecie sobie pokręcić bączki, to raczej tego nie róbcie, szczególnie w miejscach publicznych i na parkingach, bo może się to dla was źle skończyć, takie bączkowanie. Także panowie i panie, nie polecam bączkowania i innych wybryków na drogach. Jedźcie ostrożnie, szerokiej drogi. O poranku wam życzę. Dziś

Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo. Agnieszka

0: 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
1: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
2: To bohater i człowiek niezłomny.
1: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
3: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
1: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. A w ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Kozioł.
4: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
1: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
5: Wielkopolska Rada Rolnicza poparła projekt ustawy przygotowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Proponowane przepisy mają wzmocnić pozycję rolników na terenach wiejskich i chronić produkcyjny charakter wsi, który coraz częściej staje się źródłem konfliktów między gospodarstwami a nowymi mieszkańcami. W ostatnich latach na obszarach wiejskich przybywa nowych domów, to efekt migracji z miast. Zabudowa powstaje często tuż obok gospodarstw rolnych, co prowadzi do napięć wynikających z różnic stylu życia. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podkreśla, że nowe przepisy mają uporządkować sytuację i ograniczyć spory sąsiedzkie. Jak zaznacza, projekt tworzy jasne ramy prawne i wzmacnia ochronę działalności rolniczej, która w ostatnich latach coraz częściej staje się przedmiotem nieporozumień. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do kodeksu cywilnego przepisu mówiącego, że działalność rolnicza nie narusza praw sąsiadów, jeśli prowadzona jest zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Oznacza to, że osoby przeprowadzające się na wieś muszą liczyć się z naturalnymi elementami pracy rolników, hałasem maszyn, zapachami czy intensyfikacją prac polowych w określonych porach roku. Zmiany mają objąć również kodeks wykroczeń. Nowy przepis ma chronić rolników przed karaniem mandatami za wykonywanie niezbędnych prac polowych, także w godzinach nocnych, jeśli wymuszają to warunki pogodowe lub agrotechniczne. W takich sytuacjach funkcjonariusze nie będą mogli nakładać grzywien, o ile prace prowadzone są zgodnie ze standardami gospodarki rolnej. Kolejna propozycja dotyczy przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. Osoby kupujące nieruchomości na terenach wiejskich będą musiały składać specjalne oświadczenie, które zostanie wpisane do aktu notarialnego. Ma ono zwiększyć świadomość nabywców i uświadomić im, że wieś jest przede wszystkim przestrzenią produkcji rolnej, a związane z nią uciążliwości są naturalnym elementem życia w takim środowisku. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski zwraca uwagę, że mieszkańcy przenoszący się z miast powinni rozumieć specyfikę wsi i szanować pracę rolników, którzy produkują żywność dla całego społeczeństwa. Po zakończeniu etapu opiniowania projekt trafi do odpowiednich komitetów i komisji, a następnie po uzyskaniu wymaganych notyfikacji zostanie skierowany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
6: Nowa odsłona historii na Piłsudskiego. Na ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu pojawiły się nowe tablice informacyjne. Zastąpiły wcześniejsze instalacje i w inny sposób opowiadają o tej części miasta. Tematem przewodnim jest lokalne plecionkarstwo. Tablice pokazują kolejne etapy rozwoju tej branży i jej znaczenie dla

0: regionu. Każda z nich skupia się na innym fragmencie historii. Od początków, przez rozwój, aż po współczesność. Nowe materiały przygotowano we współpracy Urzędu Miejskiego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.
1: 47-letni obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak miał grozić śmiercią i uszczerbkiem na zdrowiu partnerowi swojej byłej partnerki. Podczas policyjnej interwencji zabezpieczono broń gazową oraz amunicję. Do komisariatu w Trzciance zgłosiła się 33-letnia kobieta, informując, że jej były partner kierował groźby wobec jej obecnego partnera. Według jej relacji mężczyzna miał pokazywać przedmiot przypominający broń palną i zapowiadać, że zrobi krzywdę pokrzywdzonemu. Policjanci udali się pod wskazany adres. W trakcie przeszukania mieszkania znaleźli i zabezpieczyli rewolwer gazowy wraz z amunicją. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Po zakończeniu postępowania karnego wobec zatrzymanego może zostać wszczęta procedura administracyjna, która w konsekwencji może doprowadzić do wydalenia go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Wspólne sprzątanie i dobra energia. Mieszkańcy Stajkowa koło Lubasza wzięli udział w eko-spacerze i zadbali o swoją okolicę. Frekwencja dopisała, uczestnicy podzielili się na drużyny i ruszyli w teren, zbierając odpady i porządkując miejscowość. Przy okazji był też czas, by spojrzeć na okolicę z innej perspektywy i docenić lokalną przyrodę oraz zabytki. Nie zabrakło wsparcia i zaangażowania wielu osób. Rajmund Szmyt na bieżąco odbierał zebrane odpady, koło gospodyń wiejskich Stajkowo przygotowało ciasto, a sołectwo Stajkowo zadbało o ognisko i kiełbaski. W akcji uczestniczyła także Młodzieżowa Rada Gminy Lubasz, reprezentowana przez Lenę Dmytrasz wraz z opiekunką Małgorzatą Kabacińską. Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom za udział i pozytywną energię, podkreślając, że takie działania pokazują, jak wiele można zrobić wspólnie. Zachęcają też kolejne sołectwa do włączenia się w akcję "To jest nasze miejsce, to jest nasza ojczyzna".
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
4: Na termometrach 16 kresek powyżej zera, odczuwalnie około 16 powyżej zera. Zachmurzenie nadal umiarkowane, ale światła jest coraz więcej. Wiatr łagodny około 11 km na godzinę. Powietrze wyraźnie cieplejsze.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

4 dzień maja, poniedziałkowy poranek. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, szczególnie wszystkich rodziców, maturzystów, którzy siedzą i myślą: da radę dzisiaj, no pewnie, że da radę, a co ma nie dać rady, jak nie on, to kto? Zaczynamy od naszego muzycznego kalendarium. W roku 1950 w Warszawie urodził się Bogdan Gajkowski, multiinstrumentalista i wokalista znany jako Kapitan Nemo. W roku 1960 w Lublinie urodziła się Beata Kozidrak, wokalistka zespołu Baim. W roku 1974 kwartet ABBA wprowadził na szczyt brytyjskiej listy utwór Waterloo, pierwszy z 9 swoich hitów na Wyspach Brytyjskich. W roku 1978 piosenka Night Fever grupy Bee Gees zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Temat przewodni z filmu Gorączka sobotniej nocy stał się trzecim wielkim przebojem braci Gibb. W roku 1991 Cher umieściła na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii swój pierwszy solowy hit, piosenkę The Shoop Shoop Song, pochodzący z filmu Syreny. A w roku 1996 George Michael po raz siódmy zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenką Fast Love. Singiel pochodzący z płyty Older przez 3 tygodnie utrzymywał się na szczycie listy Wielkiej Brytanii. To krótka muzyczna historia 4 maja. Przed nami inne poranne historie. Zapraszam do słuchania. Zostańcie z nami.

0: majówki to chyba zadowoleni najbardziej są ci, którzy wynajmują różnego rodzaju apartamenty, mieszkania, bo obłożenie było wszędzie i w górach, i nad morzem, i na Mazurach. Kto na przykład chciał w ostatniej chwili wybrać się na Mazury i pobyć trochę w Giżycku, to podobno na ostatnią chwilę można było znaleźć tylko pojedyncze pokoje, w tym apartament cesarski. Za taki apartament cesarski, no trzeba oddać to, co cesarskie cesarzowi, trzeba było zapłacić na ostatnią chwilę 1800 zł za jedną dobę. Tyle pieniędzy, tak, no ale co zrobić, jak Polacy lubią sobie pojeździć, szczególnie, że majówka to jest taki nasz klimacik, no to inni skorzystali. Ciekawy jestem tylko, czy został wynajęty ten apartament i czy tylko na jedną dobę, czy może na kilka, no kogo stać, to stać na apartament cesarski. No to trzeba być cesarzem, żeby takie pieniądze płacić. No ale oferty od 800 do 900 zł za weekend też można było znaleźć, także droższe apartamenty, dla każdego coś miłego. Polacy generalnie pokazali, że lubią majówkowy czas. Byliśmy wszędzie. Według najnowszych danych 80% miejsc noclegowych w Sopocie było już niedostępnych przed majówką, czyli zaatakowaliśmy też morze, no a w górach Zakopane, no to już nie mówię, górale też zadowoleni, że przyjechali cepry i zostawią im dudki w tych górach.
1: Radio Wielkopolska w Pobieciskach, Kostrzynie i Starzyńcu. Słuchaj nas na 91 FM.

0: Taka mała podróż w czasie nam się teraz zapowiada w ramach kulturalnej mapy Wielkopolski, ale i na tego typu wydarzenia również jesteśmy bardzo szeroko otwarci. Co to takiego, już wyjaśniam. Piosenki stare jak świat. Wydarzenie, które ma za zadanie przenieść was w świat lat 20. XX wieku. Dwie dwudziestki. Bardzo ciekawie się to ułożyło i zebrało. Jak sam tytuł wskazuje, piosenki stare jak świat, a to oznacza najpiękniejsze szlagiery okresu międzywojennego. Wzruszające romanse, ale też pełne humoru utwory, które przed laty śpiewała cała Polska. Ja z oczywistych względów nie mogę się powołać na doświadczenia, ale są też pewnie tacy, którzy gdzieś tam z opowieści pamiętają, jak to było, i na pewno też wczują się w ten klimat, a dla innych pokoleń to też szansa na taką przyjemną, muzyczną lekcję historii. Można naprawdę w bardzo przyjemny sposób, z luzem i odrobiną elegancji spędzić czas. Jeżeli do was to przemawia, to zapraszam was bardzo serdecznie 17 maja o 17 do sali kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury.
1: Z tej strony zespół Pinki Młodzi. Słuchacie radia.

0: Amerykanie nas straszą. Straszą nas żarem z nieba. Afrykańskim żarem, który ma uderzyć w Polskę w lecie. Jeżeli nie macie klimatyzacji w domu, podobno będzie słabo. Nadchodzące lato może przejść do historii jako jedno z najgorętszych, jakie kiedykolwiek odnotowano w Polsce. Najnowsze prognozy amerykańskich i europejskich modeli meteorologicznych wskazują na wyjątkowe anomalie pogodowe, które odmienią klimat zarówno w naszym kraju, jak i w popularnych wakacyjnych destynacjach na południu Europy. Czyli co? Możemy się szykować do tego, że w Polsce będzie można hodować pomarańcze i banany. No i te temperatury mają być nieznośne. Eksperci przewidują, że średnie temperatury w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia będą oscylować od 1 do ponad 1,5 stopnia powyżej normy z lat 91-2020. Polska będzie doświadczać długich okresów gorąca, podczas których termometry mogą wskazywać wartości przekraczające 30 stopni. Niecodzienna sytuacja dotknie również południową Europę. Popularne wakacyjne kierunki Portugalia, Hiszpania mogą w tym roku rozczarować turystów, bo tam okazuje się, że ma być lato wyjątkowo deszczowe i burzowe, częste ulewy, podtopienia, a nawet lokalne powodzie, a w Polsce ma być gorąco, jak na południu Europy normalnie. Czyli zapraszamy wszystkich serdecznie do nas tego lata.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
4: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
5: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
1: Reklama.

Jak tam po majówce? Stawaliście już na wadze? Sprawdzaliście, ile kilogramów przytyliście? No ja wiem, wiosna to taki czas, kiedy zaczynamy myśleć o tym, żeby wrócić do formy. Jak to zrobić? No trzeba ćwiczyć, ale jak ćwiczyć, kiedy się nie chce? To może do Chin, bo tam wprowadzono chińskie więzienia dla otyłych. I nie to, że wsadzają was do tego więzienia, tylko wy sami chcecie, żeby was tam wsadzili za 2200 zł na 28 dni, bo tam właśnie wchodzicie i macie specjalne ćwiczenia, treningi, specjalną dietę i tak przez 28 dni. Budzicie się 7:30, potem poranna kontrola wagi, potem pierwszy trening lunch, drugi trening kolacja, trening dodatkowy, spinning, wieczorna kontrola wagi i tak przez 28 dni. A co do jedzenia? Do jedzenia na śniadanie, na przykład 4 jajka na twardo, pół pomidora, 2 plasterki ogórka, na lunch krewetki gotowane na parze warzywa z tofu albo ryba na parze chiński seler, zielone warzywa liściaste i kalafior. Tak wygląda dzienna dieta tych, którzy tam są w tym chińskim więzieniu dla otyłych. Podobno chętnych jest bardzo dużo. Ciekawy jestem, kiedy w Polsce ktoś wymyśli takie więzienia dla otyłych i zacznie na tym zarabiać całkiem niezłe pieniądze.

0: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
1: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
0: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat

0: Przygotowany, mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
1: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
0: Myślę, że wszystko co jest, to minie, jak otworzymy arkusz.
2: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytają.
3: Stresu brak, no to jest przecież prawda, podstawowa matura 30%.
1: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
4: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek. Ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
1: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch, Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z 4. na 3. pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych mistrzostwach świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
5: Grupa taneczna Młode Talenty z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kostrzynie odniosła sukces podczas ogólnopolskiego przeglądu w Poznaniu. Zespół zaprezentował swój program artystyczny na 24. ogólnopolskim przeglądzie artystycznym organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących imienia Józefa Sikorskiego. Występ młodych tancerek spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. Prezentacja grupy wyróżniała się energią, zaangażowaniem i dopracowaną choreografią. Po części konkursowej uczestniczki miały okazję spędzić czas na świeżym powietrzu i integrować się z rówieśnikami. Młode talenty po raz kolejny pokazały, że lokalna kostrzyńska scena artystyczna stoi na wysokim poziomie.
6: Majówka pełna muzyki i atrakcji. Pniewy świętowały w Parku Miejskim. W Parku Miejskim w Pniewach odbyła się majówka na plyndzu. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców i gości, którzy wspólnie spędzili czas w rodzinnej atmosferze. Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz Jarosław Szurka oraz dyrektor Ośrodka Kultury Joanna Superczyńska, witając uczestników i zapraszając do wspólnego świętowania. Od początku nie brakowało atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kulinarny, który przyciągnął miłośników gotowania i wspólnego spędzania czasu. Na scenie pojawiła się orkiestra oraz zespół Cudawianki, a wieczorem uczestnicy bawili się podczas potańcówki z DJ-em. Na miejscu przygotowano również wiele dodatkowych atrakcji. Można było zobaczyć sprzęt wojskowy, odwiedzić stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji, spotkać uczniów lokalnych szkół oraz strażaków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wioska dawnych rzemiosł, a dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw z dmuchańcami i ścianką wspinaczkową. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu partnerów i sponsorów, a mieszkańcy już zapowiadają powrót za rok.
5: Szkoła podstawowa nr 4 imienia Jana Brzechwy w Swarzędzu przygotowuje się do kolejnej edycji jednego z najważniejszych lokalnych wydarzeń sportowych. Już w połowie maja odbędą się 29. Gminne Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami, organizowane wspólnie przez szkołę oraz Fundację Dzieciaki Czwórki. Impreza przyciąga młodych sportowców z całej gminy, stając się symbolem integracji, aktywności i wspólnego przeżywania sportowych emocji. Zawodnicy zmierzą się w przygotowanych konkurencjach, a nad ich bezpieczeństwem i komfortem czuwać będą wolontariusze wspierający ich przez cały czas trwania igrzysk. Organizatorzy zwracają uwagę, że wydarzenie ma nie tylko charakter sportowy, to także okazja do budowania relacji, wzmacniania poczucia sprawczości i wspólnego celebrowania sukcesów.
6: Wspólny wyjazd do Torunia. Mieszkańcy gminy Czarnków poznawali historię i tradycje jednego z najstarszych miast w Polsce. Grupa licząca 72 osoby odwiedziła Toruń, znany m.in. z pierników i postaci Mikołaja Kopernika. Jednym z głównych punktów programu były warsztaty w żywym Muzeum Piernika, gdzie uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wypieku i poznać dawne rzemiosło od kuchni. Nie zabrakło też zwiedzania miasta z przewodnikiem. Była okazja, by zobaczyć najważniejsze miejsca i posłuchać o historii oraz architekturze.

0: prefekturze Torunia. W planie znalazł się również wspólny posiłek i czas na rozmowy. Jak podkreślają organizatorzy, wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem i był okazją nie tylko do poznawania nowych miejsc, ale też do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Wyjazd zorganizowało Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków w ramach projektu Gmina Czarnków stawia na rodziny, współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.
1: Tegoroczne Dni Gminy Czerwonak będą świętem pełnym muzyki, atrakcji i rodzinnej atmosfery. Wydarzenie odbędzie się na terenie przyległym do przystani Akwen Marina w Czerwonaku, a finałowa część przeniesie się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. W programie są koncerty, pokazy oraz liczne animacje i zabawy dla dzieci. Zapowiada się intensywny weekend pełen wrażeń. Dni Gminy Czerwonak rozpoczną się 29 maja na przystani Akwen Marina Czerwonak. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Don Guralesco. Po koncertach zaplanowano afterparty pod hasłem Kręci mnie winyl. 30 maja również na przystani Akwen Marina Czerwonak odbędzie się parada motocyklowa. Później ruszy Puchar Polski Strongman Tiberian Team Czerwonak. Po zawodach scenę przejmą muzycy. Gwiazdą soboty będzie legenda polskiego rocka, zespół Jam. Z kolei 31 maja Dni Gminy Czerwonak przeniosą się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Tam odbędzie się przesłuchania finałowe 29 Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, piknik rodzinny oraz koncert przewodniczącego jury Wojtka Cugowskiego. Dni Gminy Czerwonak z pewnością przyciągną mieszkańców i gości z całego regionu.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
4: Temperatura wzrasta do 18 kresek powyżej zera. Odczuwanie tyle samo. Zachmurzenie nieco się utrzymuje, ale nie ogranicza komfortu. Wiatr około 11 km na godzinę. To moment, kiedy robi się naprawdę przyjemnie.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.

Czwarty dzień maja, Arkadiusz Mieńczewski. Poniedziałkowy poranek. Zapraszam Was na naszą pierwszą majową wycieczkę. I cofam się w czasie do 1 maja, bo na tory wyruszył pociąg Jantar, który będzie zabierał warszawiaków na Hel. I można by powiedzieć, no i co, to niech zabiera warszawiaków na Hel, ale ja chciałem o tym powiedzieć przy okazji tego, że ten pociąg pobił rekordy. Ja nie wiedziałem, że my w pociągi to jesteśmy tak dobrzy. W zeszłym roku pociąg Jantar osiągnął rejsową prędkość 200 km na godzinę, ustanawiając przy tym podwójny światowy rekord. Słuchajcie, my w Polsce i pociągi i rekord. Był to najdłuższy pasażerski skład na świecie, liczący aż 390 metrów, który w regularnym kursie osiągnął taką prędkość. Jednocześnie był to także najcięższy skład pasażerski, poruszający się z prędkością 200 km na godzinę. Lokomotywa wraz z wagonami ważyła łącznie 877 ton. Historia Jantara sięga 1988 roku, kiedy to po raz pierwszy wyruszył na tory. Po krótkiej przerwie wrócił na stałe w roku 1993 i od tego czasu regularnie wozi pasażerów, przede wszystkim na wakacje, choć nie tylko. Proszę, okazuje się, że my w pociągi możemy też rekordy. Proszę, takie rzeczy tylko w Polsce, tylko PKP.

0: czas zmienić środek transportu. Z pociągu przesiadamy się do samolotu. Dobra informacja dla wszystkich tych, którzy podczas tegorocznych wakacji będą lecieli z Gdańska. W Gdańsku również będzie można mieć więcej niż 100 ml płynu w buteleczce, bo nie powiem, że w butelce, bo w czerwcu mają pojawić się nowoczesne skanery 3D. Przypomnę, że do tej pory tylko dwa lotniska w Polsce posiadają takie nowoczesne sprzęty. Są to porty w Poznaniu i Krakowie. No i teraz kolejnym ma być Gdańsk. Warszawa też ma dołączyć, ale tam mają jakieś problemy i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to nastąpi w Warszawie. Pierwsze dwa skanery w Gdańsku pojawią się w czerwcu i to wszystko ma ruszyć na dwóch liniach. Limit płynów zostanie zniesiony. A ci, którzy nie trafią akurat na te dwie linie i na te dwa skanery, ja już sobie wyobrażam, jaka kolejka to będzie do tych dwóch skanerów, gdzie można będzie wnieść więcej niż 100 ml płynów, a na pozostałych pusto. No, chyba, że ktoś nie będzie wnosił płynów, no to wtedy będzie miał szybszą odprawę. Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5. Reklam.

0: Polski.
1: Teraz atrakcje motoryzacyjne, ale takie połączone z zlotem, rajdem. Za moment wszystkiego się dowiecie. Ten event już ma swoją renomę, no i ja się temu absolutnie nie dziwię. Warto się tym zainteresować. Zaglądamy sobie do Kostrzyna, a tam szósta już odsłona kurdeszowego rajdu samochodowego. W tym roku zasady będą uproszczone, a sam proces rejestracji został też znacząco ułatwiony. Na jedną załogę przypada jeden formularz, czyli auto oraz wariant dla całego składu, więc tutaj ta sprawa jest znacząco ułatwiona. Sam rajd to też jak na przestrzeni lat się udało to wypracować. Bardzo malownicza trasa, wytyczona bardzo pięknymi też szlakami, zakątkami. Też pojawiają się na trasie przeróżne konkurencje. Nie tylko stricte motoryzacyjne, ale też elementy wiedzowe tam się znajdują. Mistrz musi być wszechstronny. Nie tylko uzdolniony za kółkiem, ale też uzbrojony w wiedzę i zdrowy rozsądek. Chłodna głowa, a to wszystko składa się na to, żeby walczyć później o zwycięstwo. Po tych atrakcjach przyjdzie moment na zloty pojazdów zabytkowych, czyli szanse na wymianę doświadczeń, na to, żeby ponapawać się pięknymi widokami wozów. Sami wiecie, o co chodzi, a ta klasyczna motoryzacja coś w sobie ma. Na najlepszych rzecz jasna czekają atrakcyjne nagrody, więc warto dać się z siebie wszystko. Szósty kurdeszowy rajd samochodowy 13 czerwca. Zapraszam i polecam.
2: Radio Wielkopolska. W Czarnkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

0: Za nami majówka, mam nadzieję, że odpoczęliście, że gdzieś byliście, może nad morzem, może na Mazurach, a może w górach. A kto pojechał do Sopotu samochodem, to się lekko zdziwił, bo tam od 1 maja działa nowa śródmiejska strefa płatnego parkowania i nie to, żebyście mogli zaparkować jakoś super, bo nowa strefa. No nowa to taka, która no niestety będzie droższa od tej, która była wcześniej i większa. Kierowcy teraz muszą zapłacić za posty w centrum, także w soboty i w niedzielę. Wszystko oczywiście dla dobra kierowców, żeby było gdzie zaparkować, no bo drogo jest, proszę bardzo, pierwsza godzina 9:50, druga godzina 11:00, trzecia godzina 13:00, a każda kolejna godzina 9:50 i tyle trzeba będzie już teraz płacić w sobocie, tak jak powiedziałem, od poniedziałku do niedzieli i to od godziny 9:00 do godziny 22:00 w czasie sezonu, czyli od 1 kwietnia do 30 września, a od 1 października do 31 marca opłaty będą obowiązywały w godzinach od 9 do 20. Drożeje nam nasza stolica nadmorska, no ale nie tylko nadmorskie stolice drożeją, wszystko drożeje. Reklama.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty meblowe i akcesoria zamawiam wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
4: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
5: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.

Kończymy nasz poniedziałkowy poranny czas. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, rodziców maturzystów, ale dzisiaj również strażaków, hutników, kominiarzy, gancarzy, piekarzy i wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. Może dzisiaj to jest właśnie idealny moment po południu albo wieczorem, żeby zobaczyć film z tej właśnie serii. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, ale również Światowy Dzień Powolności. Także pamiętajcie, ten poniedziałek może być takim dniem rozgrzewkowym, gdzie dopiero się rozpędzacie. Także powolutku, pomalutku, nieśpiesznie, powoli idziemy w kierunku kolejnego weekendu. Ja wiem, że po tym majowym może być czasami ciężko. Miejcie się dobrze, pozdrawiam serdecznie, życzę udanego dnia, dalszej części tego dnia i zapraszam koniecznie i serdecznie na nasze wtorkowe poranne spotkanie. Do usłyszenia, do jutra, pa!

0: Radio Wielkopolska. Radio z twojej okolicy.
1: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

0: Burze, ulewy i niskie temperatury. Kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego. To pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burze, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ciółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu. Wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
1: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
0: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, między innymi na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
2: My chcemy

0: wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do cieśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w cieśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z cieśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 tysiącami marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić cieśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. Dwie godziny za nimi, kolejne dwie zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
1: Trochę minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
2: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
0: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.
3: W Swarzędzu rusza budowa nowoczesnej strzelnicy pneumatycznej. Burmistrz Marian Szkudlarek podpisał umowę na realizację inwestycji, która wzbogaci ofertę sportową miasta i stworzy mieszkańcom zupełnie nowe możliwości treningowe. Nowy obiekt powstanie na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Powierzchnia zabudowy wyniesie około 200 metrów. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 600 000 złotych. Strzelnica powinna być gotowa do początku stycznia przyszłego roku. W budynku znajdą się m.in. strzelnica pneumatyczna z 5 stanowiskami strzeleckimi, magazyn sprzętu, pomieszczenie szkoleniowe z możliwością adaptacji na strzelnicę multimedialną i zaplecze sanitarne z szatniami. Nowa infrastruktura zapewni mieszkańcom komfortowe warunki do treningów i zajęć szkoleniowych, a także poszerzy ofertę sportową gminy. Inwestycja realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego gminy Swarzędz.
4: Smaki tradycji na jednym stole. Konkurs kulinarny w Pniewach rozstrzygnięty. Podczas majówki w Pniewach odbył się konkurs kulinarny Natura w kuchni, w którym zmierzyły się koła gospodyń wiejskich z regionu. W rywalizacji wzięło udział 7 zespołów. Każde z kół przygotowało własną potrawę od zup i dań mięsnych po regionalne specjały. Na stołach pojawiły się m.in. czernina, chłodnik litewski, kaczka z kopytkami czy plędze z sosem grzybowym. Po ocenie jury wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich Chyćka w Psarskiem, drugie KGW nad Stawem w Dębinie, a trzecie KGW Sielski Dworek w Nosalewie. Pozostałe koła otrzymały wyróżnienia. To była okazja do prezentacji lokalnych smaków i wspólnego spotkania mieszkańców.
3: Obchody Dnia Ziemi w gminie Kostrzyn w tym roku przybrały wyjątkowo aktywny charakter. Mieszkańcy kostrzyńskich sołectw ruszyli w teren, by sprzątać okolice, sadzić rośliny i dbać o wspólne przestrzenie. W wielu miejscach udało się połączyć siły kilku pokoleń, od najmłodszych po seniorów. W Buszkówcu uczestnicy akcji uporządkowali sołectwo i jego najbliższe otoczenie. W Gółtowach mieszkańcy zadbali o teren przy figurze Pana Jezusa i skwerek przy kościele, a następnie posadzili kwiaty. W Skałowie 25 mieszkańców posprzątało rozległy teren sołectwa, zbierając niemal 50 worków odpadów, w tym opony i metalowe elementy mebli. W Glince akcje odbyły się w 2 terminach. W sumie wzięło w niej udział blisko 60 osób, które zebrały 40 worków śmieci oraz duże gabaryty, takie jak fotele samochodowe czy elementy stolarki. W Jagodnie dzieci i młodzież zebrały 4 worki śmieci, umyły 2 wiaty przystankowe i uporządkowały teren przy tablicy sołeckiej oraz drogę w kierunku Glinki. Do działań dołączył także Kostrzyn. Uczniowie szkoły podstawowej numer 1 posprzątali okolice osiedli Grunwaldzkiego i Kurnickiego, poświęcając na to 1,5 godziny wolnego dnia. W Tarnowie mieszkańcy oczyścili teren przy przydrożnej figurze, krzyżu oraz świetlicy. Natomiast w Trzeku w ramach Dnia Ziemi powstał pierwszy w gminie Kostrzyn las kieszonkowy. Inicjatywa, która ma przynieść długofalowe korzyści dla środowiska i lokalnej społeczności.
4: Nowy starosta Czarnkowsko-Trzcianecki i zmiany w zarządzie powiatu. Radni podjęli ważne decyzje podczas sesji. Podczas obrad Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego doszło do zmian we władzach. Nowym starostą został Tadeusz Teterus, który wcześniej pełnił funkcję wicestarosty. Otrzymał 16 głosów poparcia. Na stanowisko wicestarosty wybrano Izabelę Bobińską. Do zarządu powołano także Bolesława Chwarścianka, Marka Kortka oraz Marka Helaka. Zmiany były konieczne po śmierci dotychczasowego starosty Grzegorza Bogacza. Zgodnie z przepisami oznacza to odwołanie całego zarządu. Wcześniej ze swojej funkcji zrezygnował także wicestarosta Tadeusz Teterus. Podczas sesji ślubowanie złożyła nowa radna Monika

0: Marciniak, która objęła mandat po zmarłym staroście. Zmienił się też skład prezydium rady. Wiceprzewodniczącą została Irena Jerzyk po rezygnacji Marka Kortka. W skład komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła głosowania, weszli Katarzyna Waśko, Lucyna Nawrot oraz Adam Prankiewicz. W swoim wystąpieniu nowy starosta Tadeusz Teterus podkreślał, że najważniejsza w pracy samorządu jest służba mieszkańcom i uważne wsłuchiwanie się w ich potrzeby. W dalszej części sesji radni zajęli się także bieżącymi sprawami, przyjęli sprawozdania, omówili sytuację dróg po zimie oraz plany inwestycyjne na ten rok.
1: Siatkarki Enea Piła zakończyły sezon z brązowym medalem pierwszej ligi kobiet po meczu, który kibice zapamiętają jako pokaz charakteru i sportowej determinacji. Spotkanie o trzecie miejsce z zespołem Białostockiej Akademii Siatkówki miało w sobie wszystko: zwroty akcji, dramatyczne końcówki i walkę o każdą piłkę. Po minimalnie wygranym pierwszym secie Pilanki oddały inicjatywę rywalkom, które w dwóch kolejnych partiach dominowały na parkiecie. Wydawało się, że gospodynie są o krok od medalu. W czwartej odsłonie prowadziły 24-22 i brakowało im jednej skutecznej akcji, by zamknąć mecz. Wtedy jednak Enea Piła pokazała, dlaczego ten sezon zostanie zapamiętany jako symbol nieustępliwości. Zespół doprowadził do remisu, a następnie objął prowadzenie. Walka punkt za punkt trwała długo, a ostateczne zwycięstwo 32-30 otworzyło Pilankom drogę do tiebreaku. W decydującej partii to już one dyktowały warunki, wykorzystując energię i pewność siebie wyniesioną z dramatycznej końcówki poprzedniego seta. Detale przesądziły o triumfie, a więcej zimnej krwi zachowała drużyna z Piły. Brązowy medal to kolejny sukces w historii klubu, piąty sezon i piąte podium, w tym trzecie w pierwszej lidze kobiet. Sezon pierwszej ligi kobiet dobiegł końca. Awans do Tauron Ligi wywalczył Netland MKS Kalisz, drugie miejsce zajęła KSG Warszawa, a podium zamknęła Enea Piła.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
4: I sprawdźmy, co pokazują mapy meteo. Termometry pokazują 20 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 21 powyżej zera. Zachmurzenie umiarkowane. Wiatr stabilny około 11 km na godzinę. Powietrze ciepłe i lekkie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

Nowy tydzień, a to jak zwykle nowe wyzwania. To też nowa porcja muzyki oraz ciekawostek. I właśnie te rzeczy zapewnię Wam podczas naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście gotowi. W takim razie możemy zaczynać. Maja Popowska, zapraszam.

Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM. Come on!

0: Post-it wygląda jak jeden z tych pomysłów tak prostych, że aż trudno uwierzyć, ile przypadku było na początku. Spencer Silver pracował nad mocnym klejem, a otrzymał coś dokładnie odwrotnego. Substancję, która trzymała lekko, dawała się odkleić i nie niszczyła powierzchni. Przez chwilę wyglądało to bardziej na porażkę niż przełom. Dopiero później Art Fry, zirytowany wypadającymi zakładkami z śpiewnika, zobaczył w tym idealne zastosowanie. I właśnie wtedy z laboratoriów wyszedł drobiazg, który nie miał niczego sklejać na wieczność, tylko delikatnie przypominać, zaznaczać i wracać tam, gdzie go przyklejono. To świetna historia o wynalazkach, bo pokazuje, że czasem największy sukces robi nie to, co jest najsilniejsze, tylko to, co działa wystarczająco dobrze i wyjątkowo wygodnie dla człowieka.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
6: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jak ich nie będzie nigdzie indziej i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
1: Reklama.
7: Radio Wielkopolska. W Pobieciskach, Kostrzynie i Swarzędzu. Słuchaj nas na 91 FM.

0: Polski.
1: Klimaty muzyczne jak najbardziej, a jak kogoś teraz zainteresuje, co takiego dokładnie przygotowałem, no to już nie będę dłużej trzymał w niepewności. Udajemy się do Suchego Lasu, a tam naprawdę bardzo, bardzo znana i lubiana wokalistka z naszego rodzimego podwórka. Dobra, już mówię, o kogo chodzi. Majka Jeżowska we własnej osobie. Wokalistka, kompozytorka zarówno muzyki, jak i tekstów. Niezwykle ciepły głos, jedyny w swoim rodzaju estradowy temperament. Znana z wielu nuconych do dziś przebojów A ja wolę moją mamę, Wszystkie dzieci nasze są, czy Kolorowe dzieci, a też wiele, wiele, wiele innych. Naprawdę to są też takie wizytówki, które wychowały kilka pokoleń słuchaczy. Jest tego cała masa. Dość wspomnieć o wielu, naprawdę wielu osiągnięciach i tutaj potrzebowałbym naprawdę pół godziny, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, a czas niestety nie jest z gumy. Ma na swoim koncie nawet występ na chyba największym festiwalu muzycznym w naszym kraju, na kultowym Poland Rocku. Tam też zgromadziła wielopokoleniowy tłum. Naprawdę, nie da się jej nie lubić, mówiąc bardzo kolokwialnie. Autorka i artystka wszechstronna. Jej głos można też usłyszeć na wielu filmowych i nie tylko soundtrackach. Też symfoniczny album się trafił z piosenkami z filmów Disneya. Naprawdę różnorodność tutaj też tę artystkę bardzo wyróżnia. Jeżeli chcecie jej posłuchać na sucholeskiej scenie, to 24 maja o 19 zapraszam do sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las. Rzecz jasna.
2: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Foskoczek mułowy to jedna z tych istot, przy których człowiek przez chwilę zastanawia się, czy natura na pewno trzyma się własnych zasad. Formalnie to ryba, ale potrafi spędzać sporo czasu poza wodą, poruszać się po błocie i oddychać dzięki specjalnie wykorzystywanej skórze oraz wilgotnym powierzchniom w jamie gębowej i gardzieli. To nie jest pełnoprawne życie na lądzie, ale zdecydowanie coś więcej niż zwykłe wynurzenie pyska nad powierzchnię. Najciekawsze jest właśnie to zawieszenie między światami. Foskoczek nie udaje płaza. On po prostu bardzo sprytnie wykorzystuje granice między wodą a lądem i robi z niej własną strefę komfortu. Natura po raz kolejny pokazuje, że kategorie, które człowiek lubi uważać za sztywne, dla ewolucji bywają raczej luźną propozycją niż ostatecznym regulaminem.
1: Reklama. Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki, tylko w firmie Color Glass.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
5: Reklama.

Globalny Bank Nasion na Spitsbergenie robi wrażenie samym pomysłem. Wykuty w górze, zbudowany w arktycznej strefie wiecznej zmarzliny, przechowuje zapasowe próbki nasion roślin uprawnych z całego świata. Nie po to, żeby robić widowisko dla turystów, tylko po to, by w razie katastrof, wojen, awarii albo utraty lokalnych zbiorów dało się odtworzyć materiał siewny. Budowę rozpoczęto w 2006 roku, a oficjalnie otwarto go 26 lutego 2008. I właśnie to jest w tej historii najbardziej poruszające. Człowiek tak często myśli o przyszłości przez pryzmat komputerów, rakiet i nowych maszyn, a tymczasem jedną z najważniejszych inwestycji w jutro okazuje się chłodne, ciche miejsce, pełne nasion. Czyli ostatecznie wszystko i tak wraca do rzeczy najbardziej podstawowej. Do tego, z czego kiedyś znowu będzie można coś zasadzić, zebrać i położyć na stole.

0: 20 osób zginęło w majówkę na polskich drogach. Maturzyści mierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Lublin dołączy do miast z nocną prohibicją. Miriam Lipińska. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
0: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Trwają poszukiwania mężczyzny, który miał zaatakować nożem dwie osoby w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na terenie ogródków działkowych niedaleko Term Maltańskich. Poszkodowanych w ataku zostało dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala z ranami na rękach. Ich stan nie zagraża życiu. Mimo to nie chcą współpracować ze służbami, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
0: Policjanci wytypowali podejrzanego i próbują go zatrzymać. Tegoroczni maturzyści piszą pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W jakich nastrojach na niego wchodzili, sprawdzał przed 6 LO w Łodzi Bartosz Kądziołka.
3: No spokojnie, w sensie o polski się nie stresuje akurat. Tutaj kortyzol niski.
4: A jak spędziłaś ostatnie dni? To była intensywna nauka czy odpoczynek?
3: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam, także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
4: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
3: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
5: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
0: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14. Lublin kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmując sklepy i stacje benzynowe. Z inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, a w głosowaniu tylko 4 radnych było przeciwko.

0: Sinner właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
1: W listopadzie Paryż, a w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Arena Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie.
0: To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open.
2: Nowa remiza otwarta. Strażacy z Bukowca mają swoją siedzibę. W Bukowcu odbyło się oficjalne otwarcie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. W wydarzeniu wzięli udział strażacy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Nowy obiekt ma służyć lokalnej jednostce i poprawić warunki jej codziennego funkcjonowania. To inwestycja ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców i pracy strażaków. Koszt budowy wyniósł ponad 6 milionów złotych. Środki na realizację pochodziły z budżetu państwa oraz gminy Nowy Tomyśl. Uroczystość była okazją do spotkania służb, samorządowców i mieszkańców.
3: W Gruszczynie rusza kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców. Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Zielińskiej. Wartość kontraktu to ponad 200 tysięcy złotych. Inwestycja powinna zostać zakończona do końca czerwca. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia na odcinku o ponad 1 kilometra. Wzdłuż ulicy stanie 19 punktów świetlnych w technologii LED. Zdecydowana większość lamp zostanie zlokalizowana po stronie ogródków działkowych. Nowe oświetlenie ma poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się w tej części Gruszczyna.
2: Tulipany, pokazy i 3 dni atrakcji. Międzynarodowe targi w Chrzybsku Wielkim przyciągnęły odwiedzających. W Chrzybsku Wielkim odbyły się międzynarodowe targi tulipanów. Wydarzenie trwało 3 dni i zgromadziło wielu gości. Na miejscu można było zwiedzać plantacje kwiatowe, zobaczyć pokazy florystyczne oraz skorzystać z porad ekspertów związanych z uprawą roślin. Nie zabrakło także występów muzycznych i atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazły się również konkursy, wydarzenia sportowe i animacje dla uczestników w różnym wieku. Jednym z gości wydarzenia był 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Targi połączyły tematykę ogrodniczą z rozrywką i spotkaniami w plenerze.
3: Uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej w Grodzisku Wielkopolskim spędzili intensywny i pełen wrażeń tydzień w szkole partnerskiej Temistoklis w Pireusie. 8-osobowa grupa wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym realizowanym w ramach programu Erasmus+, którego celem było rozwijanie umiejętności matematycznych oraz poznawanie kreatywnych metod nauki. Pobyt w Grecji stał się dla uczniów okazją do pracy w międzynarodowym środowisku. Młodzież poznawała funkcjonowanie greckiej szkoły, doskonaliła język angielski, prezentowała swoją placówkę oraz nawiązywała relacje z rówieśnikami. Duże wrażenie wywarły warsztaty w Muzeum Herakleidon poświęcone automatycznym wynalazkom starożytnej Grecji oraz związkom matematyki z techniką i nauką. Uczniowie przekonali się, że koncepcje sprzed tysięcy lat wciąż inspirują i pokazują, jak mocno matematyka przenika codzienność i rozwój cywilizacji. W programie wyjazdu była też wizyta na Akropolu. Zwiedzanie jednego z najważniejszych symboli europejskiego dziedzictwa kulturowego pozwoliło młodzieży poczuć atmosferę starożytnej Grecji i zobaczyć, jak historia, sztuka, architektura i matematyka łączą się w jednym miejscu.
2: Uwaga na zabiegi w lasach. W maju działania przeciwko chrabąszczom Nadleśnictwo Łopuchówko zapowiada przeprowadzenie zabiegów ochronnych w lasach. Informacja na ten temat pojawiła się między innymi na stronie gminy Oborniki. Prace mają na celu ograniczenie liczby chrabąszcza majowego i będą prowadzone przy użyciu sprzętu naziemnego oraz środków ochrony roślin. Termin ich realizacji przewidziano na maj, jednak dokładny czas uzależniony będzie od warunków przyrodniczych i aktywności owadów. Zabiegi obejmą łącznie powierzchnię 75 hektarów. Dotyczą terenów leśnych w okolicach kilku miejscowości, m.in. Długiej Gośliny, Kątów, Mieszawy, Białężyna, Trojanowa, Gołaszyna i Gołębowa. Na czas prowadzonych prac wyznaczone obszary zostaną oznaczone zakazem wstępu. Informacje o aktualnych ograniczeniach będą dostępne również na mapach online.
4: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
6: Południe temperatura dochodzi do 22 kresek powyżej zera. Odczuwalnie również około 22 powyżej zera. Niebo pozostaje umiarkowanie zachmurzone, więc słońce nadal ma sporo miejsca, ale nie świeci już zupełnie bez przeszkód. Wiatr jest łagodny, około 10 km na godzinę, w porywach do 25. Opadów jeszcze nie ma, a powietrze jest dość komfortowe, choć wilgotność powoli zaczyna sugerować, że późniejsza część dnia może

0: Przynieść zmianę to bardzo przyjemny moment dnia.
1: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.

historii wynalazków bardzo lubię te momenty, kiedy wielka zmiana zaczyna się od prostego pytania. Jak sprawić, żeby jedzenie nie psuło się tak szybko? I właśnie taką drogą poszedł Nicolas Appert, uznawany za ojca nowoczesnego konserwowania żywności. Jego pomysł polegał na wkładaniu jedzenia do szczelnie zamykanych szklanych naczyń i podgrzewaniu ich w gorącej wodzie. Najciekawsze jest to, że zrobił to jeszcze zanim nauka dokładnie wyjaśniła rolę drobnoustrojów. On po prostu zauważył, że metoda działa. I właśnie to jest w tej historii piękne. Czasem praktyka wyprzedza teorię. Człowiek nie zna jeszcze wszystkich odpowiedzi, ale i tak znajduje rozwiązanie, które zmienia codzienność na ogromną skalę. Z takiego właśnie pomysłu wyrósł cały świat współczesnych konserw, zapasów i długiego życia produktów, które wcześniej miały znacznie mniej cierpliwości do czasu.

0: Geoduk, czyli małż pacyficzny, jest jednym z najbardziej osobliwych stworzeń morskich, bo jego niewielka muszla wcale nie przykrywa całego ciała. Najbardziej niezwykły jest syfon, potocznie nazywany szyją, który może być naprawdę imponująco długi. U tego małża syfon może osiągać nawet około 3 stóp, czyli mniej więcej 90 cm. I właśnie ten detal robi największe wrażenie. Bo oto mamy zwierzę, które z jednej strony wygląda dość niepozornie, a z drugiej okazuje się prawdziwym rekordzistą podziemnego morskiego życia. Geoduk żyje zakopany głęboko w osadach i filtruje wodę właśnie przez ten długi syfon, jakby od początku był zaprojektowany do spokojnej pracy z ukrycia. Natura po raz kolejny pokazuje, że najbardziej niezwykłe konstrukcje wcale nie muszą być widowiskowe. Czasem siedzą cicho pod piaskiem i po prostu robią swoją robotę z zaskakującym rozmachem.
1: Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dzień Matki i sezon na ogród. W kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu znajdziesz pelargonie, byliny, trawy ozdobne i ziemię specjalistyczną. Wszystko, by stworzyć kwitnący raj. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe. Cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
5: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie. Będzie nigdzie indziej sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
1: Reklama.
6: Radio Wielkopolska. W Czernkowie, Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

0: gmin i różnych zakątków naszego regionu już jakiś czas temu udało się uznać za otwarty. Mówię o tym nie bez powodu. Warto teraz w takie tematy się zagłębić, a dokładnie udamy się do Palenicy. Szykuje się na Święto Muzyki i Tradycji, czyli Dni Opalenicy. Rzecz jasna, każdy z nich będzie miał inny charakter. Na początek otwarcie muzyczne połączone z klubową nocą, a w jej czasie będziecie mogli się bawić do największych tanecznych przebojów, rzecz jasna do ostatniego tchu, do późnych godzin nocnych. Gwiazdą tego wieczoru Oscar Sims, jeden z najpopularniejszych przedstawicieli młodego pokolenia, jeżeli chodzi o naszą rodzimą scenę muzyczną. Przechodzimy sobie do następnego dnia, tam występy opalenickiej grupy wokalnej, będą też liczne inne koncerty i przedsięwzięcia, ale najważniejszym punktem wieczoru będzie koncert Małgorzaty Ostrowskiej, legendy, jeżeli chodzi o polską scenę rockową, bardzo charyzmatyczna, jej przeboje niezapomniane, więc to na pewno zapewni solidną porcję przeżyć. Na koniec festiwal Białej Kiełbasy i atrakcje kulinarne, a jeżeli tak, to musi się też pojawić gwiazda, w tym przypadku Jakub Kuronia, on zaprezentuje swoje kulinarne umiejętności i podzieli się inspiracjami w tym temacie. Odkryjecie nowe smaki i na pewno tajniki przygotowania tradycyjnych potraw. Finał to koncert grupy Strefa Zero, a ta zaprezentuje utwory legendarnego Manamu. Bardzo atrakcyjnie to wygląda. Dni Opalenicy od 26 do 28 czerwca.
1: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: W historii kina i fotografii wszystko zaczyna się od jednego bardzo ważnego problemu. Jak zatrzymać obraz na stałe? I właśnie dlatego tak fascynująca jest historia Nikefora Niepcea. Brytanika podaje, że w 1826 albo 27 roku wykonał on pierwszą trwałą fotografię, używając procesu nazwanego heliografią. Obraz powstał na pokrytej światłoczułą substancją płycie cynowo-cynkowej ustawionej w kamera obskura przy oknie. Najciekawsze jest to, że ten pierwszy obraz z naszej perspektywy wcale nie wygląda spektakularnie. Nie ma tam wielkiego efektu, ostrości znanej z dzisiejszych zdjęć, ani tej natychmiastowej siły, do której przyzwyczaiła nas współczesność. A jednak właśnie ten niepozorny widok z okna zrobił coś ogromnego. Po raz pierwszy światło nie tylko pokazało obraz, ono go naprawdę zatrzymało. I właśnie wtedy zaczęła się cała dalsza opowieść o fotografii, filmie i ekranie, który dziś wydaje się człowiekowi czymś całkowicie naturalnym.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kwiaty na ostatnią chwilę, a kwiaciarnia zamknięta? Nic straconego. Wpadnij do Kwiatomatu przy kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu. Gotowe bukiety przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe. Cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug.
6: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiam wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i okleinowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
7: Reklama.

Maszyna różnicowa Charlesa Babbage'a to jedna z tych historii, które robią ogromne wrażenie właśnie dlatego, że wydarzyły się tak wcześnie. Opisuje się ją jako wczesną maszynę obliczeniową, wręcz zbliżającą się do miana pierwszego komputera. Babbage projektował ją w latach 20. i 30. XIX wieku, czyli wady w świecie, który był jeszcze bardzo daleko od ekranów, klawiatur i całej późniejszej cyfrowej codzienności. Najciekawsze jest jednak to, że ten pomysł nie miał być tylko efektowną zabawką dla matematyka. Chodziło o automatyczne wyliczanie tablic matematycznych i ograniczenie błędów popełnianych przez ludzi przy żmudnych rachunkach. To właśnie lubię w historii techniki najbardziej. Wielkie przełomy bardzo często zaczynają się od niezwykle praktycznej potrzeby. Ktoś po prostu chce mniej pomyłek i więcej porządku, a po drodze wymyśla maszynę, która zaczyna pachnieć przyszłością znacznie wcześniej niż świat jest gotowy ją rozpoznać.

0: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
1: Na pewno, jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak, nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
0: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
2: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
0: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, między innymi dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
2: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
0: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że

0: I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
1: Flaga, hymn i wspólne świętowanie. Majowe dni w szkole w Nowym Tomyślu. Uczniowie pierwszej akademickiej szkoły podstawowej w Nowym Tomyślu w nietypowy sposób uczcili majowe święta. Na szkolnym boisku wspólnie rozwinęli biało-czerwoną flagę o długości 100 metrów. Kolejnego dnia obchody przeniosły się do szkolnej auli. Tam odbyła się uroczysta akademia, rozpoczęta wspólnym odśpiewaniem hymnu. Uczniowie zaprezentowali także swoje umiejętności w konkursie recytatorskim. Po części oficjalnej przyszedł czas na aktywności. Uczniowie wzięli udział w grze terenowej związanej z postaciami historycznymi oraz sprawdzili swoją wiedzę w quizie o świętach majowych. Na zakończenie odbyły się warsztaty, podczas których powstawały m.in. kotyliony i plakaty przygotowane przez poszczególne klasy.
2: Tegoroczne Józefinki w Swarzędzu przyciągnęły tłumy mieszkańców i stworzyły atmosferę, którą uczestnicy długo będą wspominać. W programie była m.in. miejska gra Mebloberek, pełna humoru i ciekawych zadań do wykonania. Każdy uczestnik otrzymywał mapę oraz zestaw wyzwań, a na trasie nie brakowało energii i dobrej zabawy. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów było spotkanie najmłodszego i najstarszego mieszkańca miasta noszącego imię Józef. Burmistrz Marian Szkudlarek uhonorował wszystkich Józefów i Józefiny, podkreślając, że to święto ma wyjątkowy, rodzinny charakter. Scena tętniła życiem przez cały dzień. Publiczność mogła zobaczyć występy lokalnych artystów, pokazy gimnastyczne oraz koncerty, które porwały widzów. Na scenie zaprezentowali się m.in. Zespół Regionalny Olszyna, Sekcja Gimnastyczna Unii Swarzędz, Zespół Folklorystyczny Mały Swarzędz oraz Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa. Wieczór należał do gwiazd. Don Wasyl z zespołem Cygańskie Gwiazdy zachęcili publiczność do wspólnego tańca, a grupa Łobuzy stworzyła widowisko pełne energii, zapraszając fanów na scenę. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia również mieli swoje miejsce pełne atrakcji. Czekały na nich dmuchańce, warsztaty kreatywne w drewnie oraz przestrzeń do swobodnej zabawy.
1: Kajaki, dobra pogoda i świetna atmosfera. Nad Jeziorem Kruteckim odbył się wspólny spływ, który przyciągnął mieszkańców i gości z okolicy. Nad jeziorem pojawiło się sporo osób. Nie tylko z gminy Lubasz, ale też z Wałcza, Śmieszkowa, a nawet ze Szwecji. Uczestnicy chętnie wskoczyli do kajaków i spędzili czas aktywnie, ale też bez pośpiechu, ciesząc się spokojem i z naturą. Nie zabrakło też wspólnego poczęstunku. Była kiełbaska, ciasto i kawa, a o dodatkowe smakołyki zadbali Michał i Agnieszka Bombelek. W przygotowanie wydarzenia włączyli się również Robert Wójtowicz, Aneta Hein oraz Adrian Pertek. Jak podkreśla sołtys Brygida Wójtowicz, najważniejsze było spotkanie, rozmowy i wspólny czas w dobrej atmosferze. Organizatorzy już zapowiadają, że chcą wrócić z tym wydarzeniem za rok. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, a współorganizatorem Sołectwo Kruteczek.
2: Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali 40-letniego mieszkańca Piły, który z balkonu swojego mieszkania oddawał strzały z pistoletu gazowego w kierunku przechodnia oraz zaparkowanego auta. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia 5 przestępstw w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności. Do pierwszych zgłoszeń dotyczących agresywnego zachowania mieszkańca doszło 6 kwietnia. Policjanci odebrali 4 zawiadomienia o mężczyźnie, który miał zakłócać spokój, krzyczeć wulgarne słowa na balkonie i klatce schodowej oraz wyrzucać przedmioty przez balkon. Mundurowi potwierdzili te informacje na miejscu. Mężczyzna nie chciał współpracować, a gdy policjanci stali pod jego drzwiami, zadzwonił na numer alarmowy, twierdząc, że do mieszkania próbują dostać się kominiarze. Po zebraniu materiału dowodowego funkcjonariusze nałożyli na niego 5 mandatów karnych o łącznej wartości 4000 zł za zakłócanie porządku, zaśmiecanie oraz bezpodstawne wezwanie służb. Równolegle dzielnicowi prowadzili rozmowy z mieszkańcami i administracją budynku, aby ustalić skalę problemu i dotrzeć do ewentualnych pokrzywdzonych. Kolejny incydent miał miejsce 26 kwietnia. Mężczyzna, stojąc na balkonie, oddawał strzały z pistoletu gazowego. Uszkodził zaparkowany samochód i kilkukrotnie trafił przechodnia, wobec którego kierował również groźby. Poszkodowany nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu policjanci ponownie próbowali nawiązać kontakt z agresywnym mieszkańcem. Ten odmówił otwarcia drzwi i ze względu na zagrożenie podjęto decyzję o siłowym wejściu. Jednak widząc liczne patrole oraz straż pożarną, mężczyzna ostatecznie otworzył mieszkanie. Został zatrzymany, a broń zabezpieczono. Badania wykazały obecność amfetaminy w jego organizmie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu 5 zarzutów. Narażenia pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, kierowania gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia. Sąd rejonowy w Pile zdecydował o 3-miesięcznym areszcie.
1: Lekcja samorządu na żywo. Uczniowie odwiedzili sesję w Rogoźnie. Uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Rogoźnie pojawili się na sesji Rady Miejskiej. To część zajęć z wiedzy o społeczeństwie, podczas których

0: mogli zobaczyć, jak wygląda praca samorządu od środka. Podczas spotkania młodzież poznała zasady funkcjonowania rady oraz sposób podejmowania uchwał. Była też okazja, by zobaczyć obrady w praktyce. Uczniom przybliżono również rolę burmistrza i codzienne zadania związane z zarządzaniem gminą. Dla wielu była to pierwsza okazja, by uczestniczyć w takim posiedzeniu i zobaczyć, jak podejmowane są decyzje na poziomie lokalnym.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
3: Na termometrach pojawiają się 23 kreski powyżej zera, odczuwalni około 24 powyżej zera. Zachmurzenie wciąż umiarkowane, niebo częściowo przykryte chmurami, ale słońce nadal przebija się dość swobodnie. Wiatr słabnie do około 8 km na godzinę, w porywach do 13, więc warunki są spokojniejsze niż wcześniej, opadów nadal brak. Powietrze robi się cieplejsze i bardziej miękkie, a komfort pozostaje wysoki. To ten fragment dnia, w którym pogoda jeszcze uśmiecha się szeroko i nie pokazuje, że w zanadrzu trzyma bardziej mokry scenariusz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

Jedna z najfajniejszych ciekawostek filmowych dotyczy pracy artystów Foley, czyli ludzi odpowiedzialnych za odtwarzanie i dogrywanie dźwięków do filmu. CBS pokazywało między innymi, że odgłos łamanych kości bardzo często tworzy się przez skręcanie łodyg Sellera przy mikrofonie. To jest właśnie piękno kina od kuchni. Widz dostaje na ekranie scenę, która brzmi brutalnie, realistycznie i bardzo przekonująco, a w tle stoi ktoś z warzywem i ogromnym wyczuciem dźwięku. Najciekawsze jest to, że taki efekt nie działa dlatego, że jest dosłowny. Działa dlatego, że jest sugestywny i idealnie trafia w to, czego spodziewa się ludzki słuch. Kino bardzo lubi takie momenty. Bierze coś zwyczajnego, niemal śmiesznie zwyczajnego, a potem z pomocą wyobraźni i mikrofonu zamienia to w pełnoprawną iluzję bólu, napięcia i fizyczności sceny.

0: Paryż ma jedną z najbardziej charakterystycznych miejskich logik numerowania dzielnic. Miasto składa się z 20 arrondissementów, a ich numeracja zaczyna się w centrum i biegnie spiralnie na kształt muszli ślimaka, aż ku dalszym częściom miasta. To świetna miejska ciekawostka, bo pokazuje, że porządek w mieście nie zawsze musi wyglądać linearnie i szkolnie. Czasem ma własny rytm, własny gest i własną geometrię pamięci. Najciekawsze jest właśnie to, że taki układ działa nie tylko administracyjnie, ale też wyobrażeniowo. Paryż nie numeruje się jak zwykła lista. On niejako rozkręca się od środka na zewnątrz i właśnie dlatego nawet suchy detal miejski nagle zaczyna mieć charakter. Człowiek patrzy na mapę i widzi, że miasto najwyraźniej nie chciało być liczone po prostu od jedynki do dwudziestki. Wolało zrobić to z odrobiną własnego stylu.
1: Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Polski. Miłośnicy biegania pozytywnie zakręceni na tym punkcie. Warto już się przygotowywać na bardzo wyjątkowe wydarzenie, które już od wielu, wielu lat odbywa się w tej części naszego regionu. No i na pewno będzie emocjonujące, będzie pozytywne i będzie pełne rekordów życiowych, które, jak myślę, będziecie naprawdę bardzo solidnie pobijać albo ustanawiać w przypadku debiutów. Warto to rozważyć, a konkretnie udział w pilskim półmaratonie. Wystartowały zapisy właśnie na to wydarzenie. No i naprawdę warto się o to postarać i zatroszczyć, żeby znaleźć swoje miejsce na liście startowej. Szybka, stosunkowo prosta trasa, która służy i sprzyja ustanawianiu albo biciu rekordów życiowych. Na pewno na trasie energii dodadzą wam kibice w swoich aktywnych strefach. Jakby wam zabrakło paliwa w baku albo w nogach, no to wtedy taki doping potrafi ponieść skuteczniej niż same nogi. Jeżeli chcielibyście aktywnie spędzić czas, to myślę, jest to propozycja naprawdę godna rozważenia. Dość powiedzieć, że każdy, kto ukończy bieg, otrzyma medal bardzo charakterystyczny. Naprawdę wygląda to bardzo obiecująco. Jeżeli chcecie zyskać taki fizyczny dowód ciężko wykonanej pracy, no to warto, warto i jeszcze raz warto. Pilski półmaraton 6 września, jeszcze trochę czasu jest, zatem warto zabrać się do treningów. Start o 11 z Placu Zwycięstwa.
1: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Niedźwiedź malajski jest najmniejszym niedźwiedziem świata, ale właśnie dlatego łatwo przegapić jego najbardziej niezwykły atut. Jego długi język pomaga mu dobierać się do miodu, a także do owadów ukrytych w gniazdach i koloniach. To nie jest drobny szczegół anatomiczny dla samej ciekawostki, to bardzo konkretne narzędzie życia. Do tego dochodzą duże łapy z długimi, zakrzywionymi pazurami, które świetnie sprawdzają się przy rozrywaniu termitier i uli. Natura po raz kolejny pokazuje więc coś bardzo eleganckiego. Nie trzeba być największym, żeby być doskonale dopasowanym do własnej niszy. Niedźwiedź malajski nie próbuje imponować rozmiarem. On po prostu ma bardzo dobrze rozpisane wyposażenie do świata, w którym miód i owady nie oddają się bez rozmowy.
1: Reklama. Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
3: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar, Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
1: Reklama.

Historia dźwięku w kinie jest ciekawsza niż sugeruje szkolny skrót pod tytułem Nagle filmy zaczęły mówić. W 1926 roku Don Juan z systemem Vitaphone pokazał już synchronizowaną muzykę i efekty dźwiękowe, ale jeszcze bez dialogów. Prawdziwym przełomem okazał się dopiero The Jazz Singer z 1927 roku, który został pierwszym pełnometrażowym filmem z synchronizowanym dialogiem, choć wciąż nie był to w 100% mówiony. I właśnie to jest w tej historii najciekawsze. Rewolucja nie przychodzi tu jednym idealnym krokiem. Najpierw kino uczy się mówić fragmentami, trochę niepewnie, trochę jeszcze jedną nogą stojąc w epoce niemego ekranu, a potem okazuje się, że widzowie usłyszeli już wystarczająco dużo, żeby nie chcieć wracać do starego porządku. To piękny moment w historii filmu. Nie dlatego, że był doskonały, tylko dlatego, że od tej chwili wszystko zaczęło iść już w nową stronę.

0: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6 zł 49 groszy. Benzyna 98 6,99, a olej napędowy 7 zł 31 groszy za litr, co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu, byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
1: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
2: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
0: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
4: To przestępstwo ma charakter masowy.
3: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
5: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
3: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
4: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
3: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy

0: Gronie najbliższych. Z tej okazji jubilatów odwiedził wójt gminy Kazimierz Zenon Gałka, który przekazał gratulacje, kwiaty oraz upominek. Przez lata wspólnego życia stworzyli rodzinę, wychowali dzieci, doczekali się wnuków i prawnuków. Od zawsze są związani z gminą, w której mieszkają. Uroczystość miała kameralny charakter i była okazją do wspomnień oraz rodzinnego spotkania.
1: Mieszkańcy gminy Buk uczcili 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości zgromadziły licznie przybyłych mieszkańców, delegacje poczty sztandarowe oraz przedstawicieli lokalnych instytucji, którzy spotkali się przed pomnikiem bohaterów ziemi bukowskiej. Burmistrz Paweł Adam podkreślał w swoim wystąpieniu, że Konstytucja 3 maja była aktem odwagi politycznej i odpowiedzialności za dobro wspólne. Zwrócił również uwagę na współczesne wyzwania międzynarodowe, wskazując, że w czasach niepewności, szczególnie potrzebna jest narodowa zgoda i współpraca na wszystkich szczeblach samorządu i państwa. W uroczystości uczestniczył m.in. członek zarządu powiatu poznańskiego Paweł Jazy. Preambułę Konstytucji odczytał Jan Szurkowski, uczeń 8 klasy i przewodniczący szkoły podstawowej imienia bohaterów bukowskich. Podczas obchodów wręczono także tytuły zasłużone dla miasta i gminy Buk. Otrzymali je Franciszek Gawron, Piotr Andrzejewski, Leszek Górka oraz zespół kameralny Amici Canti. Laureaci nie kryli wzruszenia, dziękując za docenienie ich wieloletniej działalności na rzecz lokalnej społeczności. Następnie odprawiono mszę świętą za ojczyznę, którą koncelebrował proboszcz ksiądz Paweł Frelich. 3 maja był również dniem świętowania strażaków, dla których odprawiono mszę w intencji służby. Burmistrz Paweł Adam podziękował druhom za ich zaangażowanie i życzył im bezpiecznych powrotów z każdej akcji.
0: Rowerzyści opanowali ulicę Szamotuł. Pierwszy rajd zakończył się piknikiem. Z rynku w Szamotułach wystartował pierwszy rajd rowerowy pod hasłem Trzymaj się ramy. Na starcie pojawiło się aż 180 osób, które wspólnie przejechały ulicami miasta. Trasa zakończyła się w Parku Zamkowym, gdzie przygotowano część piknikową. Na miejscu czekały różne atrakcje. Od zlotu klasycznych samochodów, przez trening sportowy, po spektakl teatralny dla najmłodszych. Nie zabrakło też muzyki oraz konkursów z nagrodami. Za organizację wydarzenia odpowiadały lokalne instytucje i grupy, które połączyły siły, by stworzyć wspólne, otwarte wydarzenie dla mieszkańców.
1: Kryminalni wspierani przez poznańskich wywiadowców i funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o serię brutalnych ataków w rejonie Wartostrady. Sprawcy odpowiadają za rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała, do których dochodziło na przełomie marca i kwietnia. Początek sprawy sięga 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o napaści w pobliżu mostu Rocha. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc i kopiąc go po całym ciele. Napastnicy mieli zabrać pokrzywdzonemu niewielką sumę pieniędzy, papierosy oraz szalik, po czym uciekli. Ofiara doznała poważnych obrażeń głowy i twarzy, w tym złamania oczodołu. Analiza monitoringu oraz praca operacyjna pozwoliły ustalić, że ta sama grupa mogła stać za kolejnymi zdarzeniami. W jednym z nich napastnicy najpierw zaczepili słownie grupę młodych osób nad wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn. 10 kwietnia policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję, w wyniku której zatrzymano 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko obezwładnieni. To osoby w wieku od 20 do 30 lat. U jednego z nich znaleziono środki odurzające. Dalsze działania doprowadziły do zatrzymania 5 podejrzanego. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju, a jeden z 20-latków dodatkowo odpowie za uszkodzenie ciała i posiadanie narkotyków. Sąd zastosował wobec całej piątki 3-miesięczny areszt. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
0: Bajka napisana z myślą o dziecku trafiła do czytelników. Debiut autorki związanej ze Swarzędzem. Na rynku ukazała się książka dla najmłodszych pod tytułem Bajkowa Kraina Szczęścia. Jej autorką jest Nikola Kamińska, która przez kilka lat była związana ze Swarzędzem, a obecnie mieszka w powiecie konińskim. To debiutancka publikacja skierowana do dzieci. Porusza temat emocji, relacji i codziennych przeżyć najmłodszych. O tym, skąd wziął się pomysł na książkę, opowiada autorka.
2: Pomysł na napisanie bajki narodził się z chwilą, kiedy zostałam mamą po narodzinach mojego dziecka. Bardzo dużo czytaliśmy naszemu dziecku, aż w końcu postanowiłam, że napiszę coś swojego od serca. Tym sposobem się to zadziało. Szukałam różnych wydawnictw, które mogłyby być zainteresowane, aż w końcu znalazłam. Praca nad książką trwała kilka miesięcy z poprawkami. Nie był to długi czas, książeczka też nie jest długa, ale jest bardzo wartościowa. Piszę o emocjach, relacjach i uczuciach, więc najtrudniejsze chyba było to, żeby zawrzeć to jak najprościej, żeby trafiło to do każdego dziecka.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
5: To najcieplejsza część dnia. Temperatura wzrasta do 24 kresek powyżej zera, a odczuwalnie nawet do 26 powyżej

0: Zera. Zachmurzenie pozostaje umiarkowane, ale ciepło jest już bardzo wyraźne. Wiatr słaby, około 7 km na godzinę, w porywach do 12, więc nie przynosi większego ochłodzenia. Opadów jeszcze nie ma, choć wilgotność i narastające chmury mogą zapowiadać późniejsze pogorszenie. To bardzo ciepły i przyjemny moment, ale warto pamiętać, że popołudnie zaczyna powoli zmieniać charakter. Pogoda jeszcze jest łagodna, ale już jakby rozglądała się za czymś bardziej widowiskowym.
1: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.

iXample w Barcelonie jest jednym z tych miejsc, gdzie plan miasta wygląda tak charakterystycznie, że sam staje się częścią tożsamości. Najbardziej niezwykłe są słynne ścięte narożniki kwartałów. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak estetyczna fanaberia, ale ich sens był bardzo konkretny. Taki układ poprawiał widoczność na skrzyżowaniach, poszerzał przestrzeń w miejscach przecięcia ulic i pomagał w lepszej wentylacji oraz doświetleniu miasta. Plan oparto na geometrycznych blokach z myślą o otwartej przestrzeni i lepszych warunkach życia w rozwijającej się Barcelonie. To właśnie lubię w urbanistyce najbardziej. Moment, kiedy miasto przestaje być zlepkiem ulic, a zaczyna być świadomie narysowaną odpowiedzią na codzienność. Człowiek widzi narożnik. Dobry planista widzi w nim ruch, światło, oddech i całe życie miasta, które dopiero ma się tam rozegrać.

0: Diabelski młyn wydaje się dziś czymś tak oswojonym, że trudno uwierzyć, jak bardzo musiał kiedyś działać na wyobraźnię. Pierwszy wielki młyn tego typu zaprojektował George Washington Gale Ferris na wystawę światową w Chicago w 1893 roku. Miał być amerykańską odpowiedzią na paryską wieżę Eiffla, czyli konstrukcją, która pokaże, że inżynieria też potrafi robić widowisko. I właśnie to jest w tej historii najciekawsze. Na początku nie chodziło o zwykłą rozrywkę w Luna Parku, tylko o bardzo ambitny pokaz możliwości technicznych. Koło miało 36 wagonów, a każdy z nich mógł pomieścić aż 60 osób. Czyli od początku był to bardziej ruchomy pomnik odwagi konstrukcyjnej niż zwykła karuzela. A potem świat tak bardzo polubił ten pomysł, że zamienił go w klasykę miejskich panoram i wakacyjnych zdjęć.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Samotuły, tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf, partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
4: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
5: Reklama.
6: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

0: Radio Wielkopolska w Pobieciskach, Kostrzynie i Swarzędzu. Słuchaj nas na 91 FM. Kulturalna mapa Wielkopolski.
1: Taka mała podróż w czasie nam się teraz zapowiada w ramach kulturalnej mapy Wielkopolski, ale i na tego typu wydarzenia również jesteśmy bardzo szeroko otwarci. Co to takiego, już wyjaśniam. Piosenki stare jak świat. Wydarzenie, które ma za zadanie przenieść was w świat lat 20. XX wieku. Dwie dwudziestki. Bardzo ciekawie się to ułożyło i zebrało. Jak sam tytuł wskazuje, piosenki stare jak świat, a to oznacza najpiękniejsze szlagiery okresu międzywojennego. Wzruszające romanse, ale też pełne humoru utwory, które przed laty śpiewała cała Polska. Ja z oczywistych względów nie mogę się powołać na doświadczenia, ale są też pewnie tacy, którzy gdzieś tam z opowieści pamiętają, jak to było, i na pewno też wczują się w ten klimat, a dla innych pokoleń to też szansa na taką przyjemną muzyczną lekcję historii. Można naprawdę w bardzo przyjemny sposób, z luzem i odrobiną elegancji spędzić czas. Jeżeli do was to przemawia, to zapraszam was bardzo serdecznie 17 maja o 17 do sali kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury.
0: Radio Wielkopolska w Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Koliber wygląda jak czysta lekkość, ale jego największa sztuczka jest znacznie bardziej konkretna niż sam wdzięk w powietrzu. To jedyny ptak, który potrafi latać do tyłu. Nie chodzi o chwilowe cofnięcie się przez przypadek, ani o desperacki manewr przy karmniku. To pełnoprawny sposób poruszania się możliwy dzięki wyjątkowej pracy skrzydeł i bardzo specyficznej biomechanice lotu. Najciekawsze jest to, że Koliber nie tylko zawisa w miejscu, ale potrafi też płynnie przestawić się z lotu do przodu na lot wsteczny, jakby dla niego przestrzeń nie miała zwykłych ograniczeń. I właśnie za to trudno go nie podziwiać. W świecie ptaków większość lata zgodnie z intuicją. Koliber najwyraźniej uznał, że intuicja jest dobra, ale nie musi go obowiązywać w każdej sytuacji.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
4: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
5: Witajcie, kochani, w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i, co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem Twój projekt.
1: Reklama.

ten oto sposób nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do swojego szczęśliwego finału. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście i towarzyszyliście mi w czasie jego trwania. Zostaje mi tylko ukłonić się bardzo nisko i życzyć Wam przyjemnej reszty dnia. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy, są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7 zł 31 groszy za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
1: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba. I w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
0: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
3: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
0: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w Dzień Świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
4: Nowa odsłona historii na Piłsudskiego. Na ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu pojawiły się nowe tablice informacyjne. Zastąpiły wcześniejsze instalacje i w inny sposób opowiadają o tej części miasta. Tematem przewodnim jest lokalne plecionkarstwo. Tablice pokazują kolejne etapy rozwoju tej

0: Przystani Akwen Marina, a po drugiej stronie rzeki zejście zlokalizowano na wysokości Umultowa, w pobliżu Leśniczówki na Ramowice i ulicy Nadwarciańskiej. Dzięki temu mieszkańcy zyskają znacznie krótszą drogę do Puszczy Zielonki i w okolice Dziewiczej Góry. Starosta poznański i wiceprezes zarządu Metropolii Poznań Jan Grabkowski zwraca uwagę, że inwestycja jest przykładem skutecznej współpracy samorządów ponad granicami administracyjnymi. Przeprawa ma klasyczną, łukową konstrukcję. Cała infrastruktura rowerowa liczy ponad 500 metrów, z czego sama kładka ma dokładnie 154 metry długości i 4 metry szerokości. Jej wysokość nad lustrem warty przekracza 4,5 metra, co umożliwia swobodne żeglowanie. W ramach inwestycji powstają także ścieżki dojazdowe po stronie Poznania i Czerwonaka. Prezydent Poznania i prezes zarządu Metropolii Poznań Jacek Jaśkowiak podkreśla, że miasto od lat stawia na rowerzystów, a teraz podobne działania obejmują całą metropolię. Wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak zapowiada natomiast dalsze kroki. Połączenie nowej kładki z przeprawą w Owińskach, co ma wspierać niskoemisyjną mobilność. Koszt budowy wyniósł ponad 14 milionów złotych. Blisko 10 milionów pochodzi z funduszy unijnych, a pozostałą kwotę po około 2 miliony 160 tysięcy złotych pokryły wspólnie Poznań i Czerwonak. To kolejna przeprawa przez Wartę łącząca gminę Czerwonak z Poznaniem. W połowie 2023 roku otwarto kładkę w Owińskach. Nowa kładka ma szansę stać się równie atrakcyjnym punktem na mapie regionu, ułatwiając dojazd m.in. do wieży widokowej na Dziewiczej Górze, uroczyska Maruszka czy Arboretum Leśnego w Zielonce. To jednak nie koniec planów. W przygotowaniu jest projekt wydłużenia trasy pieszo-rowerowej z Poznania, od mostu Lecha aż do kładki w Owińskach. Nowy odcinek połączy trzy przeprawy przez Wartę i będzie realizowany we współpracy z gminami, powiatem poznańskim oraz Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.
1: Wspólne sprzątanie i dobra energia. Mieszkańcy Stajkowa koło Lubasza wzięli udział w eko-spacerze i zadbali o swoją okolicę. Frekwencja dopisała. Uczestnicy podzielili się na drużyny i ruszyli w teren, zbierając odpady i porządkując miejscowość. Przy okazji był też czas, by spojrzeć na okolice z innej perspektywy i docenić lokalną przyrodę oraz zabytki. Nie zabrakło wsparcia i zaangażowania wielu osób. Rajmund Szmyt na bieżąco odbierał zebrane odpady, koło gospodyń wiejskich Stajkowo przygotowało ciasto, a sołectwo Stajkowo zadbało o ognisko i kiełbaski. W akcji uczestniczyła także Młodzieżowa Rada Gminy Lubasz, reprezentowana przez Lenę Dmytrasz wraz z opiekunką Małgorzatą Kabacińską. Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom za udział i pozytywną energię, podkreślając, że takie działania pokazują, jak wiele można zrobić wspólnie. Zachęcają też kolejne sołectwa do włączenia się w akcję "To jest nasze miejsce, to jest nasza ojczyzna".
0: Szkoła podstawowa nr 4 imienia Jana Brzechwy w Swarzędzu przygotowuje się do kolejnej edycji jednego z najważniejszych lokalnych wydarzeń sportowych. Już w połowie maja odbędą się 29. Gminne Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami, organizowane wspólnie przez szkołę oraz Fundację Dzieciaki Czwórki. Impreza przyciąga młodych sportowców z całej gminy, stając się symbolem integracji, aktywności i wspólnego przeżywania sportowych emocji. Zawodnicy zmierzą się w przygotowanych konkurencjach, a nad ich bezpieczeństwem i komfortem czuwać będą wolontariusze wspierający ich przez cały czas trwania igrzysk. Organizatorzy zwracają uwagę, że wydarzenie ma nie tylko charakter sportowy, to także okazja do budowania relacji, wzmacniania poczucia sprawczości i wspólnego celebrowania sukcesów.
1: Wspólny wyjazd do Torunia. Mieszkańcy gminy Czarnków poznawali historię i tradycje jednego z najstarszych miast w Polsce. Grupa licząca 72 osoby odwiedziła Toruń, znany m.in. z pierników i postaci Mikołaja Kopernika. Jednym z głównych punktów programu były warsztaty w żywym Muzeum Piernika, gdzie uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wypieku i poznać dawne rzemiosło od kuchni. Nie zabrakło też zwiedzania miasta z przewodnikiem. Była okazja, by zobaczyć najważniejsze miejsca i posłuchać o historii oraz architekturze Torunia. W planie znalazł się również wspólny posiłek i czas na rozmowy. Jak podkreślają organizatorzy, wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem i był okazją nie tylko do poznawania nowych miejsc, ale też do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Wyjazd zorganizowało Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków w ramach projektu "Gmina Czarnków stawia na rodziny", współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
4: Po 15 temperatura lekko spada do 23 kresek powyżej zera, odczuwalnie około 25 powyżej zera. Niebo mocniej się zachmurza, zachmurzenie wzrasta do około 90%. Pojawiają się opady, miejscami o charakterze burzowym. Wiatr pozostaje słaby, około 7 km na godzinę, w porywach do 12, ale przy burzowej aurze lokalnie warunki mogą być bardziej zmienne. Powietrze staje się wilgotne, cięższe i mniej komfortowe. To moment, kiedy warto mieć pod ręką parasol albo plan awaryjny pod dachem, bo pogoda wyraźnie przełamuje.

0: Włącza się z trybu spacerowego na tryb dramatycznego wejścia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

Wydawać by się mogło, że jak już coś w maju dzieje się ciekawego, to tylko w majówkę, która swoją drogą już niestety za nami. Okazuje się, że może tak jest, ale na pewno nie w naszym regionie. Co zresztą udowodnię podczas dzisiejszej popołudniówki w Radiu Wielkopolska. W takim razie bardzo gorąco Was witam po tym długo weekendowym nieróbstwie. No i jak zawsze zapraszam do samej 18. Andrzej Kamiński, dzień dobry.

0: Nad Jeziorem Lusowskim w noc świętojańską znów zrobi się klimatycznie, ludowo i bardzo rodzinnie. W trakcie tego wyjątkowego wydarzenia organizowanego na plaży w Lusowie w gminie Tarnowo Podgórne zaplanowano m.in. animacje dla dzieci, gry i zabawy, a także naukę plecenia wianków. Nie zabraknie też części artystycznej. Noc Kupały w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Lusowiacy ma wprowadzić licznie przybyłych uczestników w prawdziwie słowiański klimat. Po występach zaplanowano zabawę taneczną, więc raczej nikt nie będzie stał z boku. Ponadto organizatorzy zapowiadają, że każdy znajdzie coś dla siebie, od rękodzieła po taniec do późnego wieczora. Coś czuję, że wianki na głowie będą tam co najmniej mile widziane.
1: Radio Wielkopolska. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf, partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
5: Dzień Matki i sezon na ogród. W kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu znajdziesz pelargonie, byliny, trawy ozdobne i ziemię specjalistyczną. Wszystko, by stworzyć kwitnący raj. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe, cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug.
6: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500-606-771. Reklama.
7: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: Wielkopolski. I po przerwie powracamy do kulturalnej mapy Wielkopolski. Sam jestem ciekaw, na co trafimy tym razem. Sprawdźmy to teraz.
1: Wspominałem o tym nie raz, nie dwa i pewnie jeszcze trochę będę wspominał, jeżeli chodzi o sezon na dni miast, miejscowości i poszczególnych rejonów w naszym regionie. Tym razem te tematy prowadzą nas do gminy Czerwonak, dokładnie na tamtejsze dni gminy. Też bardzo przyjemnie zakrojone, podzielone na takie dwa tereny. Przystań Akwen Marina, w zasadzie teren przyległy do niej, oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Przygotujcie się na naprawdę bardzo mocne wrażenia. Będzie solidna porcja, jeżeli chodzi o muzykę. Takie gwiazdy, byśmy powiedzieli, to m.in. grupa Dżem, owiana już swoją legendą. Don Guralesco, dla tych, którzy bardziej w klimatach rapowo-hip-hopowych siedzą, ale to rzecz jasna nie wszystko, bo z tego, co widzę, to będzie też Unu Tribute to Perfect chociażby, czy zabawa z DJ-ami na pewno też. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Parada motocyklowa, to również bardzo interesujące. Ten ryk silników zawsze przyciąga wielu chętnych. Jest też coś, co ucieszy tych, którzy lubią zmagania strongmanów. Puchar Polski w tej dyscyplinie właśnie. Tam trzeba mieć krzepę. Nie będę już mówił, że to by nic nie dało i tak, no bo on był drugi w kulach, a musiałby być czwarty. No, ale chyba kuli tam nie będzie, chociaż kto wie, czy Puchar Polski też oferuje kule. Na pewno się o tym wszystkim przekonacie. To wszystko i jeszcze o wiele więcej. Całości nie zdradza. Ma dni gminy Czerwonak 29 i 30 maja na terenie przy przystani Akwen Marina w Czerwonaku oraz 31 maja w sali Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, a także na terenie przed tym budynkiem.

0: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie zaprasza na kolejną sportową przygodę, w której las robi za stadion, a natura podkręca tempo lepiej niż niejeden trener personalny. Przed nami czwarta edycja biegu po kwiat paproci. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca w malowniczych okolicach Nadleśnictwa Sarbia, gdzie trasy prowadzą przez lasy, a świeże powietrze może spokojnie konkurować z dopingiem kibiców. Na uczestników czekają dwa dystanse, 5 oraz 10 km, a na mecie pamiątkowy drewniany medal, efektowne statuetki oraz posiłek regeneracyjny. Nie zabraknie też stoisk edukacyjnych, atrakcji dla najmłodszych oraz aktywności dla osób preferujących spokojniejsze tempo, w tym marsze z kijkami. Organizatorzy przewidzieli limit 300 uczestników, więc kto się spóźni, ten może co najwyżej pobiegać za miejscem na liście startowej. A jeśli ktoś znajdzie w lesie legendarny kwiat paproci, to niech pamięta, że i tak większym skarbem będzie wolne miejsce parkingowe przy starcie.
1: Radio Wielkopolska. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
5: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
1: Reklama.

Pile już niebawem odbędzie się dziecięcy festyn bezpieczeństwa połączony z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka. Od popołudnia ruszy piknik rodzinny, który zamieni miasto w wielką strefę bezpieczeństwa i zabawy. Na uczestników czekać będą pokazy sprzętu strażackiego, animacje i konkursy, nauka pierwszej pomocy, tor przeszkód, malowanie twarzy oraz darmowe dmuchańce dla najmłodszych. Organizatorzy podkreślają, że to nie tylko święto strażaków z Piły, ale całego województwa wielkopolskiego, a także świetna okazja, by lepiej poznać ich codzienną pracę. Na koniec dodam, że wydarzenie rozpocznie się w tę sobotę o godzinie 13:30 na bulwarach Châtellerault. Jak sądzę, nie powinno was tam zabraknąć.

0: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar, Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
3: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
0: Reklama.
4: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego. Podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnia.
5: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
6: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadanie mam dobrze. Wszystkie.
7: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
8: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
5: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
9: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
4: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku Narysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
10: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
4: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 złotych na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
11: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
4: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 złotych.
12: 47-letni obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak miał grozić śmiercią i uszczerbkiem na zdrowiu partnerowi swojej byłej partnerki. Podczas policyjnej interwencji zabezpieczono broń gazową oraz amunicję. Do komisariatu w Trzciance zgłosiła się 33-letnia kobieta, informując, że jej były partner kierował groźby wobec jej obecnego partnera. Według jej relacji mężczyzna miał pokazywać przedmiot przypominający broń palną i zapowiadać, że zrobi krzywdę pokrzywdzonemu. Policjanci udali się pod wskazany adres. W trakcie przeszukania mieszkania znaleźli i zabezpieczyli rewolwer gazowy wraz z amunicją. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Po zakończeniu postępowania karnego wobec zatrzymanego może zostać wszczęta procedura administracyjna.

0: Grzegorza Bogacza. Zgodnie z przepisami oznacza to odwołanie całego zarządu. Wcześniej ze swojej funkcji zrezygnował także wicestarosta Tadeusz Teterus. Podczas sesji ślubowanie złożyła nowa radna Monika Marciniak, która objęła mandat po zmarłym staroście. Zmienił się też skład prezydium rady. Wiceprzewodniczącą została Irena Jerzyk po rezygnacji Marka Kortka. W skład komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła głosowania, weszli Katarzyna Waśko, Lucyna Nawrot oraz Adam Prankiewicz. W swoim wystąpieniu nowy starosta Tadeusz Teterus podkreślał, że najważniejsza w pracy samorządu jest służba mieszkańcom i uważne wsłuchiwanie się w ich potrzeby. W dalszej części sesji radni zajęli się także bieżącymi sprawami, przyjęli sprawozdania, omówili sytuację dróg po zimie oraz plany inwestycyjne na ten rok.
1: Wielkopolska Rada Rolnicza poparła projekt ustawy przygotowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Proponowane przepisy mają wzmocnić pozycję rolników na terenach wiejskich i chronić produkcyjny charakter wsi, który coraz częściej staje się źródłem konfliktów między gospodarstwami a nowymi mieszkańcami. W ostatnich latach na obszarach wiejskich przybywa nowych domów, to efekt migracji z miast. Zabudowa powstaje często tuż obok gospodarstw rolnych, co prowadzi do napięć wynikających z różnic stylu życia. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podkreśla, że nowe przepisy mają uporządkować sytuację i ograniczyć spory sąsiedzkie. Jak zaznacza, projekt tworzy jasne ramy prawne i wzmacnia ochronę działalności rolniczej, która w ostatnich latach coraz częściej staje się przedmiotem nieporozumień. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do kodeksu cywilnego przepisu mówiącego, że działalność rolnicza nie narusza praw sąsiadów, jeśli prowadzona jest zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Oznacza to, że osoby przeprowadzające się na wieś muszą liczyć się z naturalnymi elementami pracy rolników, hałasem maszyn, zapachami czy intensyfikacją prac polowych w określonych porach roku. Zmiany mają objąć również kodeks wykroczeń. Nowy przepis ma chronić rolników przed karaniem mandatami za wykonywanie niezbędnych prac polowych, także w godzinach nocnych, jeśli wymuszają to warunki pogodowe lub agrotechniczne. W takich sytuacjach funkcjonariusze nie będą mogli nakładać grzywien, o ile prace prowadzone są zgodnie ze standardami gospodarki rolnej. Kolejna propozycja dotyczy przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. Osoby kupujące nieruchomości na terenach wiejskich będą musiały składać specjalne oświadczenie, które zostanie wpisane do aktu notarialnego. Ma ono zwiększyć świadomość nabywców i uświadomić im, że wieś jest przede wszystkim przestrzenią produkcji rolnej, a związane z nią uciążliwości są naturalnym elementem życia w takim środowisku. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski zwraca uwagę, że mieszkańcy przenoszący się z miast powinni rozumieć specyfikę wsi i szanować pracę rolników, którzy produkują żywność dla całego społeczeństwa. Po zakończeniu etapu opiniowania projekt trafi do odpowiednich komitetów i komisji, a następnie po uzyskaniu wymaganych notyfikacji zostanie skierowany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Majówka pełna muzyki i atrakcji. Pniewy świętowały w Parku Miejskim. W Parku Miejskim w Pniewach odbyła się majówka na plyndzu. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców i gości, którzy wspólnie spędzili czas w rodzinnej atmosferze. Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz Jarosław Szurka oraz dyrektor Ośrodka Kultury Joanna Superczyńska, witając uczestników i zapraszając do wspólnego świętowania. Od początku nie brakowało atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kulinarny, który przyciągnął miłośników gotowania i wspólnego spędzania czasu. Na scenie pojawiła się orkiestra oraz zespół Cudawianki, a wieczorem uczestnicy bawili się podczas potańcówki z DJ-em. Na miejscu przygotowano również wiele dodatkowych atrakcji. Można było zobaczyć sprzęt wojskowy, odwiedzić stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji, spotkać uczniów lokalnych szkół oraz strażaków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wioska dawnych rzemiosł, a dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw z dmuchańcami i ścianką wspinaczkową. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu partnerów i sponsorów, a mieszkańcy już zapowiadają powrót za rok.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
4: Temperatura nadal utrzymuje się przy 23 kreskach powyżej zera. Odczuwalnie około 24 powyżej zera. Chmur jest dużo, około 90% nieba i nadal możliwe są opady burzowe. Wiatr pozostaje spokojny, około 7 km na godzinę, w porywach do 12, ale sama wilgoć sprawia, że powietrze robi się ciężkie. Termika przechodzi w ciepłą i mokrą, więc mimo dodatniego komfortu temperatury aura może być męcząca. To taka pogoda, która niekoniecznie jest zimna, ale potrafi przykleić się do człowieka jak mokra kartka do szyby.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.

Ewidentnie szykuje się wydarzenie dla tych, którzy energii mają więcej niż nie jeden dorosły po trzeciej kawie. W Margoninie młodzi biegacze znów będą mogli się wyszaleć na świeżym powietrzu. Lokalny miejsko-gminny ośrodek kultury zaprasza dzieci i młodzież na bieg na dystansie około 700 metrów. Zawody odbędą się w niedzielę 24 maja o godzinie 13 na plaży w Margoninie. Na starcie mogą stanąć uczestnicy w wieku od 7 do 13 lat. A co ważne, udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Zapisy prowadzone są w margonińskim ośrodku u nauczycieli wychowania fizycznego, a także w dniu biegu, więc nawet ci, którzy decyzję podejmują w ostatniej chwili, zdążą wskoczyć na linię startu. Jedno jest pewne, tu nikt nie będzie oszczędzał sił. A jeśli ktoś wróci do domu zmęczony, to znak, że wszystko poszło zgodnie z planem.

0: Swarzędz szykuje coś dla tych, którzy lubią dobrą książkę, ale nie zamykają się z nią tylko w czterech ścianach. A to dlatego, że miejscowa biblioteka publiczna zaprasza na kolejną edycję pikniku czytelniczego, który odbędzie się w piątek 15 maja. W programie znalazły się spotkania z uznanymi twórcami polskiej literatury i tak o godzinie 17 będzie można porozmawiać z Alicją Sinicką, której książki trzymają w napięciu dosłownie do ostatniej strony. Z kolei o 7 wieczorem rozpocznie się spotkanie z Filipem Springerem, finalistą Nagrody Nike, znanym z reporterskiego spojrzenia na rzeczywistość. Poza literaturą organizatorzy przygotowali również muzyczne akcenty, będzie koncert oraz warsztaty gry na bębnach afrykańskich. Całość zwieńczy wspólne wieczorne ognisko, więc coś czuję, że Swarzędz tego dnia pokaże, że książki najlepiej smakują nie tylko przy lampce nocnej, ale też przy kiełbaskach.
1: Radio Wielkopolska. Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
4: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
2: Reklama.
5: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Wielkopolski.
1: Czas na naszą kulturalną mapę Wielkopolski. To jest ten moment, żeby Kacper zdradził, co przygotował tym razem.
2: Tematy związane z muzyką teraz się pojawią w ramach naszej kulturalnej mapy. Dni muzyki, a konkretnie to szamocińskie dni muzyki, odbędą się na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Halera. Nazywa się to dniami, ale organizatorzy naprawdę wodze fantazji wykazują, bo wszystko uda im się zmieścić w ciągu jednego dnia. Ale atrakcji tyle, że spokojnie jakby się też postarać, to można by je na kilka dni rozłożyć. Ale po co to robić, skoro można wszystko w ciągu jednego wieczoru zmieścić, to i atrakcji dla wielu również się sporo znajdzie. Przed daniem głównym stosowna przystawka, o którą zadbają Karolina Leśna i Cezary Górski. Następnie przyjdzie moment na koncert niekwestionowanej gwiazdy wieczoru, czyli formacji Chłopcy z Placu Broni. Myślę, że na tyle rozpoznawalna, że przedstawiać jej szerszej publiczności nie trzeba. Kocham wolność, o Ela, czy Kocham Cię, to tylko niektóre z wielu bardzo znanych propozycji muzycznych tej formacji. Na pewno ci, którzy znają, z sentymentem posłuchają, a jak ktoś nie słyszał, mogą też się tacy trafić, to szykuje się tutaj żywa lekcja pięknej muzycznej historii. A na finał szamocińska eksplozja dźwięków za konsoletą wielu DJ-ów, na pewno energetyczne sety, być może efekty specjalne, zatem będzie się działo muzycznie też bardzo szeroka różnorodność, zatem to, co tygrysy lubią najbardziej. Jeżeli jesteście zainteresowani, a jestem niemalże przekonany, że tak jest, to 30 maja w sobotę udajcie się na teren targowiska miejskiego przy Halera w Szamocinie. Startujemy punktualnie o 18.
0: Radio Wielkopolska. W Buku, Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Po przerwie w miniony weekend z pewnością sporo osób się stęskniło za tym programem, ale spokojnie. W sobotę powraca Wybrane Zagrane, czyli audycja, w której to wy decydujecie, co leci na antenie Radia Wielkopolska. Przez cały tydzień zasypujecie nas propozycjami, a my robimy z tego muzyczną mieszankę bez przypadku i bez nudy. Każdy numer ma tu swojego nadawcę, a za każdym wyborem stoi konkretna historia. Jeśli jeszcze nie dorzuciliście swojego typu, spokojnie, możecie to zrobić wysyłając maila na radio @radiowielkopolska.pl. Zatem szykujcie się na sobotę, bo po 18 zaczynamy granie, które układacie właśnie wy. Wybrane Zagrane powraca i nie bierze jeńców.
1: Radio Wielkopolska, Polska, Polska.
2: Reklama. Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
3: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
4: Kwiaty na ostatnią chwilę, a kwiaciarnia zamknięta? Nic straconego. Wpadnij do Kwiatomatu przy kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu. Gotowe bukiety przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe. Cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą Ostrorug.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
6: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimars Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się! Vertimar Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
5: Reklama.

Jeśli do tej pory największą publicznością było dla was lustro w łazience, to czas zrobić krok dalej. W Szydłowie szykuje się okazja, by wreszcie sprawdzić się na prawdziwej scenie i pokazać, na co was stać. Młodzieżowa Rada Gminy zaprasza lokalnych wokalistów, raperów, instrumentalistów oraz zespoły do udziału w scenie młodych, która odbędzie się w ramach Gminnych Dni Młodzieży. To właśnie tam młodzi artyści rozgrzeją publiczność przed występem Gwiazdy Wieczoru. Aby wziąć udział, wystarczy do 8 maja przesłać zgłoszenie mailowe wraz z krótkim opisem swojego pomysłu oraz próbką twórczości, nagraniem lub linkiem. Organizatorzy dają pełną swobodę formy, więc liczy się pomysł, energia i odwaga, żeby wyjść na scenę. Aha, wydarzenie zaplanowano na 22 maja w godzinach od 18 do 20. Nie spóźnijcie się, bo szansa na karierę sceniczną może przejść koło nosa.

0: Radio Wielkopolska. Twoje radio po sąsiedzku.
1: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99.1 FM.

0: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
0: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
2: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
0: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
4: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
5: Tegoroczne Dni Gminy Czerwonak będą świętem pełnym muzyki, atrakcji i rodzinnej atmosfery. Wydarzenie odbędzie się na terenie przyległym do przystani Akwen Marina w Czerwonaku, a finałowa część przeniesie się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. W programie są koncerty, pokazy oraz liczne animacje i zabawy dla dzieci. Zapowiada się intensywny weekend pełen wrażeń. Dni Gminy Czerwonak rozpoczną się 29 maja na przystani Akwen Marina Czerwonak. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Don Guralesco. Po koncertach zaplanowano afterparty pod hasłem Kręci mnie winyl. 30 maja również na przystani Akwen Marina Czerwonak odbędzie się parada motocyklowa. Później ruszy Puchar Polski Strongman Tiberian Team Czerwonak. Po zawodach scenę przejmą muzycy. Gwiazdą soboty będzie legenda polskiego rocka, zespół Jam. Z kolei 31 maja Dni Gminy Czerwonak przeniosą się do Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach. Tam odbędzie się przesłuchania finałowe 29 Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, piknik rodzinny oraz koncert przewodniczącego jury Wojtka Cugowskiego. Dni Gminy Czerwonak z pewnością przyciągną mieszkańców i gości z całego regionu.
6: Nowa remiza otwarta. Strażacy z Bukowca mają swoją siedzibę. W Bukowcu odbyło się oficjalne otwarcie nowej remizy ochotniczej Straży Pożarnej. W wydarzeniu wzięli udział strażacy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Nowy obiekt ma służyć lokalnej jednostce i poprawić warunki jej codziennego funkcjonowania. To inwestycja ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców i pracy strażaków. Koszt budowy wyniósł ponad 6 milionów.

0: na świeżym powietrzu i integrować się z rówieśnikami. Młode talenty po raz kolejny pokazały, że lokalna kostrzyńska scena artystyczna stoi na wysokim poziomie.
1: Smaki tradycji na jednym stole. Konkurs kulinarny w Pniewach rozstrzygnięty. Podczas majówki w Pniewach odbył się konkurs kulinarny Natura w kuchni, w którym zmierzyły się koła gospodyń wiejskich z regionu. W rywalizacji wzięło udział 7 zespołów. Każde z kół przygotowało własną potrawę od zup i dań mięsnych po regionalne specjały. Na stołach pojawiły się m.in. czernina, chłodnik litewski, kaczka z kopytkami czy plędze z sosem grzybowym. Po ocenie jury wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich Chyćka w Psarskiem, drugie KGW nad Stawem w Dębinie, a trzecie KGW Sielski Dworek w Nosalewie. Pozostałe koła otrzymały wyróżnienia. To była okazja do prezentacji lokalnych smaków i wspólnego spotkania mieszkańców.
0: W Swarzędzu rusza budowa nowoczesnej strzelnicy pneumatycznej. Burmistrz Marian Szkudlarek podpisał umowę na realizację inwestycji, która wzbogaci ofertę sportową miasta i stworzy mieszkańcom zupełnie nowe możliwości treningowe. Nowy obiekt powstanie na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Powierzchnia zabudowy wyniesie około 200 metrów. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 600 000 zł. Strzelnica powinna być gotowa do początku stycznia przyszłego roku. W budynku znajdą się m.in. strzelnica pneumatyczna z 5 stanowiskami strzeleckimi, magazyn sprzętu, pomieszczenie szkoleniowe z możliwością adaptacji na strzelnicę multimedialną i zaplecze sanitarne z szatniami. Nowa infrastruktura zapewni mieszkańcom komfortowe warunki do treningów i zajęć szkoleniowych, a także poszerzy ofertę sportową gminy. Inwestycja realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego gminy Swarzędz.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
4: Pod koniec popołudnia temperatura spada do 22 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 23 powyżej zera. Zachmurzenie nadal wysokie, a opady z burzowym charakterem mogą się utrzymywać. Wiatr wciąż słaby, około 7 km na godzinę, w porywach do 12, więc nie przewietrza zbyt mocno tej wilgotnej masy powietrza. Warunki pozostają ciepłe, ale mokre i mniej stabilne. Warto zachować ostrożność, szczególnie jeśli planujecie dłuższe wyjście. To już nie jest beztroskie słoneczne popołudnie, tylko pogoda z wyraźnym komunikatem. Lepiej sprawdzić, czy okna są domknięte.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

Na plaży w Margoninie szykuje się wydarzenie, które może sprawić, że nawet najtwardszy plażowy leżak poczuje się zagrożony. A to dlatego, że już 23 maja o godzinie 17 wystartuje tam konkurs Strongman. Organizatorzy zapraszają wszystkich odważnych, wytrzymałych i zdeterminowanych, bo tu nie wystarczy tylko głośno mówić, że kiedyś się podnosiło więcej. Zapisy prowadzi Margoniński Ośrodek Kultury, ale lepiej się pospieszyć, bo liczba miejsc może zmniejszać się szybciej niż cierpliwość przy ostatnim powtórzeniu serii. Organizatorzy uprzedzają, tu nie chodzi o sam udział, tylko o to, żeby potem móc swobodnie otwierać słoiki zawekowane przez teściową. Kto próbował się z nimi siłować, wie, o czym mówię.

0: Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza na Tydzień Bibliotek pod hasłem Biblioteka. Otwierasz, odkrywasz. I trzeba przyznać, że program tego wydarzenia wygląda tak, jakby ktoś pomylił czytelnię z Centrum Przygód. Między 8 a 15 maja mieszkańcy będą mogli spotkać znanych autorów, spróbować swoich sił w animacji filmowej, a nawet zajrzeć w świat folkloru. Całość rozpocznie się już 6 maja od spotkania z Rafałem Kosikiem, twórcą kultowej serii Felix, Ned i Nika, który opowie o swoich literackich światach. Kilka dni później, 11 maja, Magdalena Bryl, współtwórczyni oscarowej animacji Piotruś i Wilk, pokaże, jak stworzyć własny film poklatkowy. Na najmłodszych czeka także spotkanie z Anną Kaźmierak, która wprowadzi ich w świat ludowych tradycji i pozwoli własnoręcznie stworzyć mechaniczną zabawkę. Natomiast finał zaplanowany na 15 maja będzie miał wyjątkowo smakowity charakter. Łukasz Modelski opowie o kulinarnych zwyczajach znanych z kart literatury, a uczestnicy będą mogli spróbować potraw inspirowanych książkami, od klasyków po bardziej nietypowe propozycje. Przez cały czas trwania wydarzenia również działać będzie kiermasz książka za 1 zł, a dodatkowo ogłoszono abolicję dla zapominalskich czytelników, czyli książki można oddać bez żadnych konsekwencji. Więc jeśli ktoś odda książkę po terminie i jeszcze wyjdzie z nową, to znaczy, że promocja zadziałała aż za dobrze.
1: Radio Wielkopolska. Radio Wielkopolska. W Czernkowie, Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

0: Wielkopolski.
1: I to jest ten czas. Nadchodzi pora kulturalnej mapy Wielkopolski. Kacper już na swoim stanowisku, sprawdźmy zatem, co mamy.
2: No i jak to bywa o tej porze, już rozpoczyna się nam powoli sezon na szeroko pojęte dni miast, gmin, miejscowości i czego tam jeszcze można znaleźć. Udajemy się niedaleko naszej radiowej siedziby, bo przyjdzie nam pozostać w Swarzędzu. Skoro tak, to pora na chyba najbardziej wyczekiwany weekend w tych okolicach, jeżeli chodzi o lato. Mianowicie będą to Dni Swarzędza. Odbędą się chyba jak zwykle na terenie Polany Miejskiej przy ulicy Strzeleckiej. Głośno, kolorowo i z absolutnie atmosferą taką, której później nie sposób będzie zapomnieć. Sporo gwiazd na naszej muzycznej scenie, m.in. Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce, DJ Małgorzata Ostrowska, grupa Ich Troje, a także Mała Lady P. To rzecz jasna nie wszystko, można by powiedzieć inaczej, że to dopiero początek, bo oprócz wspomnianych gwiazd, przepełniony energią program artystyczny z występami poszczególnych sekcji Swarzędzkiego Ośrodka Kultury. Masa innych atrakcji, a tutaj chociażby Luna Park, bogato zakrojona strefa gastronomiczna z wieloma frykasami, czy spektakularny pokaz laserowy. To wszystko złożone do kupy daje naprawdę bardzo konkretną dawkę energii i doskonałej zabawy. Jeżeli chcielibyście wziąć w tym wszystkim udział i przekonać się na własnej skórze, jak będzie, to 27 i 28 czerwca udajcie się na Polanę Miejską przy Strzeleckiej.

0: Reklama. Witajcie, kochani, w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
1: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar. Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
2: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knaps, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knaps, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
3: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf, partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
0: Reklama.

I to już jest ten moment, kiedy można powiedzieć, odkładam kubek z kawą. No i też powoli kończę dzisiejszą popołudniówkę z Radiem Wielkopolska. Mam nadzieję, że ten czas spędzony ze mną minął wam szybciej niż majówka i że udało się złapać choć odrobinę dobrego nastroju na resztę dnia. Jeśli nie, no to spokojnie, jutro kolejna szansa, żeby to nadrobić. Ja nazywam się Andrzej Kamiński, dziękuję za dziś, a jutro? No jutro słyszymy się ponownie na antenie z nową porcją informacji, muzyki i wszystkiego tego, co w Wielkopolsce najlepsze. Trzymajcie się i nie dajcie się poniedziałkom, nawet jeśli akurat ten poniedziałek już powoli się kończy. Do usłyszenia jutro.

0: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty, maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego, a tak nożem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
1: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdy Durkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
2: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
0: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
3: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi, każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
4: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
0: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
5: Siatkarki Enea Piła zakończyły sezon z brązowym medalem pierwszej ligi kobiet po meczu, który kibice zapamiętają jako pokaz charakteru i sportowej determinacji. Spotkanie o trzecie miejsce z zespołem Białostockiej Akademii Siatkówki miało w sobie wszystko: zwroty akcji, dramatyczne końcówki i walkę o każdą piłkę. Po minimalnie wygranym pierwszym secie Pilanki oddały inicjatywę rywalkom, które w dwóch kolejnych partiach dominowały na parkiecie. Wydawało się, że gospodynie są o krok od medalu. W czwartej odsłonie prowadziły 24-22 i brakowało im jednej skutecznej akcji, by zamknąć mecz. Wtedy jednak Enea Piła pokazała, dlaczego ten sezon zostanie zapamiętany jako symbol nieustępliwości. Zespół doprowadził do remisu, a następnie objął prowadzenie. Walka punkt za punkt trwała długo, a ostateczne zwycięstwo 32-30 otworzyło Pilankom drogę do tiebreaku. W decydującej partii to już one dyktowały warunki, wykorzystując energię i pewność siebie wyniesioną z dramatycznej końcówki poprzedniego seta. Detale przesądziły o triumfie, a więcej zimnej krwi zachowała drużyna z Piły. Brązowy medal to kolejny sukces w historii klubu, piąty sezon i piąte podium, w tym trzecie w pierwszej lidze kobiet. Sezon pierwszej ligi kobiet dobiegł końca. Awans do Tauron Ligi wywalczył Netland MKS Kalisz, drugie miejsce zajęła KSG Warszawa, a podium zamknęła Enea Piła.
6: Tulipany, pokazy i 3 dni atrakcji. Międzynarodowe targi w Chrzybsku Wielkim przyciągnęły odwiedzających. W Chrzybsku Wielkim odbyły się Międzynarodowe Targi Tulipanów. Wydarzenie trwało 3 dni i zgromadziło wielu gości. Na miejscu można było zwiedzać plantacje kwiatowe, zobaczyć pokazy florystyczne oraz skorzystać z porad ekspertów związanych z uprawą roślin. Nie zabrakło także występów muzycznych i atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazły się również konkursy, wydarzenia sportowe i animacje dla uczestników w różnym wieku. Jednym z gości wydarzenia

0: zerwała relacje z rówieśnikami. Duże wrażenie wywarły warsztaty w Muzeum Herakleidon, poświęcone automatycznym wynalazkom starożytnej Grecji oraz związkom matematyki z techniką i nauką. Uczniowie przekonali się, że koncepcje sprzed tysięcy lat wciąż inspirują i pokazują, jak mocno matematyka przenika codzienność i rozwój cywilizacji. W programie wyjazdu była też wizyta na Akropolu. Zwiedzanie jednego z najważniejszych symboli europejskiego dziedzictwa kulturowego pozwoliło młodzieży poczuć atmosferę starożytnej Grecji i zobaczyć, jak historia, sztuka, architektura i matematyka łączą się w jednym miejscu.
1: Flaga, hymn i wspólne świętowanie. Majowe dni w szkole w Nowym Tomyślu. Uczniowie pierwszej akademickiej szkoły podstawowej w Nowym Tomyślu w nietypowy sposób uczcili majowe święta. Na szkolnym boisku wspólnie rozwinęli biało-czerwoną flagę o długości 100 metrów. Kolejnego dnia obchody przeniosły się do szkolnej auli. Tam odbyła się uroczysta akademia, rozpoczęta wspólnym odśpiewaniem hymnu. Uczniowie zaprezentowali także swoje umiejętności w konkursie recytatorskim. Po części oficjalnej przyszedł czas na aktywności. Uczniowie wzięli udział w grze terenowej związanej z postaciami historycznymi oraz sprawdzili swoją wiedzę w quizie o świętach majowych. Na zakończenie odbyły się warsztaty, podczas których powstawały m.in. kotyliony i plakaty przygotowane przez poszczególne klasy.
0: Obchody Dnia Ziemi w gminie Kostrzyn w tym roku przybrały wyjątkowo aktywny charakter. Mieszkańcy kostrzyńskich sołectw ruszyli w teren, by sprzątać okolice, sadzić rośliny i dbać o wspólne przestrzenie. W wielu miejscach udało się połączyć siły kilku pokoleń, od najmłodszych po seniorów. W Buszkówcu uczestnicy akcji uporządkowali sołectwo i jego najbliższe otoczenie. W Gółtowach mieszkańcy zadbali o teren przy figurze Pana Jezusa i skwerek przy kościele, a następnie posadzili kwiaty. W Skałowie 25 mieszkańców posprzątało rozległy teren sołectwa, zbierając niemal 50 worków odpadów, w tym opony i metalowe elementy mebli. W Glince akcje odbyły się w dwóch terminach. W sumie wzięło w niej udział blisko 60 osób, które zebrały 40 worków śmieci oraz duże gabaryty, takie jak fotele samochodowe czy elementy stolarki. W Jagodnie dzieci i młodzież zebrały 4 worki śmieci, umyły 2 wiaty przystankowe i uporządkowały teren przy tablicy sołeckiej oraz drogę w kierunku Glinki. Do działań dołączył także Kostrzyn. Uczniowie szkoły podstawowej nr 1 posprzątali okolice osiedli Grunwaldzkiego i Kurnickiego, poświęcając na to 1,5 godziny wolnego dnia. W Tarnowie mieszkańcy oczyścili teren przy przydrożnej figurze, krzyżu oraz świetlicy. Natomiast w Trzeku w ramach Dnia Ziemi powstał pierwszy w gminie Kostrzyn las kieszonkowy. Inicjatywa, która ma przynieść długofalowe korzyści dla środowiska i lokalnej społeczności.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
4: Wieczorem temperatura obniża się do 20 kresek, powyżej zera, odczuwalnie około 21 powyżej zera. Chmur nadal bardzo dużo, a opady mogą się jeszcze pojawiać miejscami z burzowym akcentem. Wiatr pozostaje słaby, około 7 km na godzinę w porywach do 12. Powietrze jest wilgotne, ciepłe i ciężkie, dlatego samopoczucie może być nieco słabsze, zwłaszcza u osób wrażliwych na zmiany pogody. Dzień kończy się więc bardziej dynamicznie, niż się zapowiadał w południe. Najpierw było ciepło i spokojnie, a potem pogoda przypomniała, że też lubi mieć ostatnie słowo.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.

Wydawać by się mogło, że jak już coś w maju dzieje się ciekawego, to tylko w majówkę, która swoją drogą już niestety za nami. Okazuje się, że może tak jest, ale na pewno nie w naszym regionie. Co zresztą udowodnię podczas dzisiejszej popołudniówki w Radiu Wielkopolska. W takim razie bardzo gorąco Was witam po tym długo weekendowym nieróbstwie. No i jak zawsze zapraszam do samej 18:00. Andrzej Kamiński, dzień dobry.

0: Nad Jeziorem Lusowskim w noc świętojańską znów zrobi się klimatycznie, ludowo i bardzo rodzinnie. W trakcie tego wyjątkowego wydarzenia organizowanego na plaży w Lusowie w gminie Tarnowo Podgórne zaplanowano m.in. animacje dla dzieci, gry i zabawy, a także naukę plecenia wianków. Nie zabraknie też części artystycznej. Noc Kupały w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Lusowiacy ma wprowadzić licznie przybyłych uczestników w prawdziwie słowiański klimat. Po występach zaplanowano zabawę taneczną, więc raczej nikt nie będzie stał z boku. Ponadto organizatorzy zapowiadają, że każdy znajdzie coś dla siebie, od rękodzieła po taniec do późnego wieczora. Coś czuję, że wianki na głowie będą tam co najmniej mile widziane.
1: Radio Wielkopolska, Polska.
2: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
4: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
2: Reklama.
5: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Polski. Miłośnicy biegania pozytywnie zakręceni na tym punkcie. Warto już się przygotowywać na bardzo wyjątkowe wydarzenie, które już od wielu, wielu lat odbywa się w tej części naszego regionu. No i na pewno będzie emocjonujące, będzie pozytywne i będzie pełne rekordów życiowych, które, jak myślę, będziecie naprawdę bardzo solidnie pobijać albo ustanawiać w przypadku debiutów. Warto to rozważyć, a konkretnie udział w pilskim półmaratonie. Wystartowały zapisy właśnie na to wydarzenie. No i naprawdę warto się o to postarać i zatroszczyć, żeby znaleźć swoje miejsce na liście startowej. Szybka, stosunkowo prosta trasa, która służy i sprzyja ustanawianiu albo biciu rekordów życiowych. Na pewno na trasie energii dodadzą wam kibice w swoich aktywnych strefach. Jakby wam zabrakło paliwa w baku albo w nogach, no to wtedy taki doping potrafi ponieść skuteczniej niż same nogi. Jeżeli chcielibyście aktywnie spędzić czas, to myślę, jest to propozycja naprawdę godna rozważenia. Dość powiedzieć, że każdy, kto ukończy bieg, otrzyma medal bardzo charakterystyczny. Naprawdę wygląda to bardzo obiecująco. Jeżeli chcecie zyskać taki fizyczny dowód ciężko wykonanej pracy, no to warto, warto i jeszcze raz warto. Pilski półmaraton 6 września, jeszcze trochę czasu jest, zatem warto zabrać się do treningów. Start o 11 z Placu Zwycięstwa.
1: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

Radio Wielkopolska. W Czarnkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91 i 6 FM.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie zaprasza na kolejną sportową przygodę, w której las robi za stadion, a natura podkręca tempo lepiej niż niejeden trener personalny. Przed nami czwarta edycja biegu po kwiat paproci. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca w malowniczych okolicach nadleśnictwa Sarbia, gdzie trasy prowadzą przez lasy, a świeże powietrze może spokojnie konkurować z dopingiem kibiców. Na uczestników czekają dwa dystanse, 5 oraz 10 km, a na mecie pamiątkowy drewniany medal, efektowne statuetki oraz posiłek regeneracyjny. Nie zabraknie też stoisk edukacyjnych, atrakcji dla najmłodszych oraz aktywności dla osób preferujących spokojniejsze tempo, w tym marsze z kijkami. Organizatorzy przewidzieli limit 300 uczestników, więc kto się spóźni, ten może co najwyżej pobiegać za miejscem na liście startowej. A jeśli ktoś znajdzie w lesie legendarny kwiat paproci, to niech pamięta, że i tak większym skarbem będzie wolne miejsce parkingowe przy starcie.

Pile już niebawem odbędzie się dziecięcy festyn bezpieczeństwa połączony z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka. Od popołudnia ruszy piknik rodzinny, który zamieni miasto w wielką strefę bezpieczeństwa i zabawy. Na uczestników czekać będą pokazy sprzętu strażackiego, animacje i konkursy, nauka pierwszej pomocy, tor przeszkód, malowanie twarzy oraz darmowe dmuchańce dla najmłodszych. Organizatorzy podkreślają, że to nie tylko święto strażaków z Piły, ale całego województwa wielkopolskiego, a także świetna okazja, by lepiej poznać ich codzienną pracę. Na koniec dodam, że wydarzenie rozpocznie się w tę sobotę o godzinie 13:30 na bulwarach Châtellerault. Jak sądzę, nie powinno was tam zabraknąć.

Radio Wielkopolska. W Czernkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

0: Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscami chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
1: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
0: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
2: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
3: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
4: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wyjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
0: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, no a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
5: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka, chyba jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
0: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.
6: W Gruszczynie rusza kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców. Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Zielińskiej. Wartość kontraktu to ponad 200 tysięcy złotych. Inwestycja powinna zostać zakończona do końca czerwca. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia na odcinku o ponad 1 kilometra. Wzdłuż ulicy stanie 19 punktów świetlnych w technologii LED. Zdecydowana większość lamp zostanie zlokalizowana po stronie ogródków działkowych. Nowe oświetlenie ma poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się w tej części Gruszczyna.
7: 60 lat razem. Wyjątkowy jubileusz w Kopaninie. Państwo Janina i Józef Pajor z Kopaniny świętowali diamentowe gody, czyli 60. rocznicę ślubu. Ten wyjątkowy moment spędzili w gronie najbliższych. Z tej okazji jubilatów odwiedził wójt gminy Kazimierz Zenon Gałka, który przekazał gratulacje, kwiaty oraz upominek. Przez lata wspólnego życia stworzyli rodzinę, wychowali dzieci, doczekali się wnuków i prawnuków. Od zawsze są związani z gminą, w której mieszkają. Uroczystość miała kameralny charakter i była okazją do wspomnień oraz rodzinnego spotkania.
6: Mieszkańcy gminy Buk uczcili 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości zgromadziły licznie przybyłych mieszkańców, delegacje, poczty sztandarowe oraz przedstawicieli lokalnych instytucji, którzy spotkali się przed pomnikiem bohaterów ziemi bukowskiej. Burmistrz Paweł Adam podkreślał w swoim wystąpieniu, że Konstytucja 3 maja była aktem odwagi politycznej i odpowiedzialności za dobro wspólne. Zwrócił również uwagę na współczesne wyzwania międzynarodowe, wskazując, że w czasach niepewności szczególnie potrzebna jest narodowa zgoda i współpraca na wszystkich szczeblach samorządu i państwa. W uroczystości uczestniczył m.in. członek zarządu powiatu poznańskiego Paweł Jazy. Preambułę Konstytucji odczytał Jan Szurkowski, uczeń 8 klasy i przewodniczący szkoły podstawowej imienia bohaterów bukowskich. Podczas obchodów wręczono także tytuły zasłużone dla miasta i gminy Buk. Otrzymali je Franciszek Gawron, Piotr Andrzejewski, Leszek Górka oraz zespół kameralny Amici Canti. Laureaci nie kryli wzruszenia, dziękując za docenienie ich wieloletniej działalności na rzecz lokalnej społeczności. Następnie odprawiono mszę świętą za ojczyznę, którą koncelebrował proboszcz ksiądz Paweł Frelich. 3 maja był również dniem świętowania strażaków, dla których odprawiono mszę w intencji służby. Burmistrz Paweł Adam podziękował druhom za ich zaangażowanie i życzył im bezpiecznych powrotów z każdej akcji.
7: Uwaga na zabiegi w lasach. W maju działania przeciwdrzewowe

0: zakazem wstępu. Informacje o aktualnych ograniczeniach będą dostępne również na mapach online.
1: Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali 40-letniego mieszkańca Piły, który z balkonu swojego mieszkania oddawał strzały z pistoletu gazowego w kierunku przechodnia oraz zaparkowanego auta. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia 5 przestępstw w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności. Do pierwszych zgłoszeń dotyczących agresywnego zachowania mieszkańca doszło 6 kwietnia. Policjanci odebrali 4 zawiadomienia o mężczyźnie, który miał zakłócać spokój i krzyczeć wulgarne słowa na balkonie i klatce schodowej oraz wyrzucać przedmioty przez balkon. Mundurowi potwierdzili te informacje na miejscu. Mężczyzna nie chciał współpracować, a gdy policjanci stali pod jego drzwiami, zadzwonił na numer alarmowy, twierdząc, że do mieszkania próbują dostać się kominiarze. Po zebraniu materiału dowodowego funkcjonariusze nałożyli na niego 5 mandatów karnych o łącznej wartości 4000 zł za zakłócanie porządku, zaśmiecanie oraz bezpodstawne wezwanie służb. Równolegle dzielnicowi prowadzili rozmowy z mieszkańcami i administracją budynku, aby ustalić skalę problemu i dotrzeć do ewentualnych pokrzywdzonych. Kolejny incydent miał miejsce 26 kwietnia. Mężczyzna, stojąc na balkonie, oddawał strzały z pistoletu gazowego. Uszkodził zaparkowany samochód i kilkukrotnie trafił przechodnia, wobec którego kierował również groźby. Poszkodowany nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu policjanci ponownie próbowali nawiązać kontakt z agresywnym mieszkańcem. Ten odmówił otwarcia drzwi i ze względu na zagrożenie podjęto decyzję o siłowym wejściu. Jednak widząc liczne patrole oraz straż pożarną, mężczyzna ostatecznie nie otworzył mieszkanie. Został zatrzymany, a broń zabezpieczono. Badania wykazały obecność amfetaminy w jego organizmie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu 5 zarzutów. Narażenia pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, kierowania gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia. Sąd rejonowy w Pile zdecydował o 3-miesięcznym areszcie.

Cieszę się, że mogę rozpocząć nowy tydzień naszych spotkań. Oczywiście wszystko pozostaje w niezmiennej postaci, zarówno pod kątem muzycznym, jak i pod kątem ciekawostek. Zapinamy więc pasy i ruszamy. Aneta Topolska, zapraszam.

0: czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.
3: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

Sukulenty są jednym z najlepszych dowodów na to, że przyroda potrafi myśleć długofalowo. Na pierwszy rzut oka wyglądają po prostu jak rośliny o grubych, mięsistych liściach albo łodygach. Ale właśnie tam kryje się ich największy sekret. To magazyny wody. W świecie, gdzie opady są rzadkie i niepewne, sukulent nie może sobie pozwolić na naiwność. Kiedy dostaje wodę, nie traktuje jej jak chwilowej wygody. Traktuje ją jak kapitał. Zatrzymuje, przechowuje i wydaje powoli, bardzo rozsądnie. Jakby od początku wiedział, że następna okazja może nadejść dopiero za długi czas. Najciekawsze jest jednak to, że taka strategia zmienia całą budowę rośliny. Grubsze tkanki i specjalne warstwy chroniące przed parowaniem, spokojniejsze gospodarowanie zasobami. To już nie jest zwykłe życie w trudnym miejscu. To pełnoprawna sztuka przetrwania rozpisana na każdy liść. Natura po raz kolejny pokazuje tutaj coś niezwykle eleganckiego. Nie wygrywa ten, kto ma najwięcej. Wygrywa ten, kto potrafi mądrze zachować to, co dostanie.

które nie próbują niczego udawać, nie chcą wyglądać skromniej, cieplej, ani bardziej tradycyjnie niż są w rzeczywistości. Świetnym przykładem jest Centre Pompidou w Paryżu, gdzie instalacje, rury, konstrukcje i techniczne wewnętrzności budynku wyciągnięto na zewnątrz. To był pomysł tak odważny, że dla wielu ludzi musiał brzmieć niemal jak prowokacja. Przecież to, co zwykle ukrywa się w ścianach, nagle stało się częścią elewacji. Najciekawsze jest jednak to, że nie chodziło wyłącznie o efekt szoku. Dzięki temu środek budynku można było zostawić bardziej otwarty i elastyczny. Czyli architektura zrobiła coś bardzo sprytnego. Wzięła technikę, która zwykle siedzi cicho za kulisami, i uczyniła z niej pełnoprawny język formy. To jedna z tych historii, które pokazują, że budynek może nie tylko stać, może też bardzo wyraźnie mówić, jak działa. A kiedy robi to bez wstydu i bez pudru, nagle staje się czymś więcej niż tylko miejscem. Staje się manifestem.

Klarnet to jeden z tych instrumentów, które potrafią być zaskakująco ludzkie. W jednej chwili brzmi miękko, lekko i niemal żartobliwie, a za moment potrafi wejść w rejestr tak ciemny i głęboki, że cały nastrój utworu zmienia się od pierwszej frazy. Najciekawsze jest to, że bierze się to m.in. z jego ogromnej skali. Klarnet potrafi poruszać się przez rejestry w sposób bardziej rozciągnięty niż wiele innych instrumentów dętych, a do tego korzysta z pojedynczego strojka, który daje mu szczególną elastyczność barwy. To właśnie dlatego kompozytorzy tak chętnie powierzali mu melodie pełne czułości, niepokoju albo nagłej figlarności. Ten instrument nie mówi jednym głosem. On potrafi prowadzić całą rozmowę sam ze sobą i właśnie za to trudno go nie lubić. W muzyce są dźwięki piękne, są dźwięki mocne, ale klarnet ma jeszcze coś innego. On bardzo łatwo brzmi jak emocja, która dopiero próbuje znaleźć własne słowa.

Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM. Two ships in the night.

0: Ofiara śmiertelna, ponad 20 rannych, sauna wydana z Lipska. Potem policja o majówce na polskich drogach. Będzie też o ruszającym jutro turnieju tenisowym w Rzymie. Marcin Krzemiński. Nie dwie, a jedna osoba nie żyje, 25 zostało rannych. To aktualny, skorygowany przez policję bilans wypadku w Lipsku. W centrum tego niemieckiego miasta w pieszych wjechało auto. Jak informują media, pojazd miał jechać z prędkością około 80 km na godzinę, a jego kierowca miał podczas zatrzymania przez służby zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Jeszcze jedna ważna informacja w kontekście tego, co zdarzyło się w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Informacji o tym, by w zdarzeniu uczestniczyli rodacy, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
0: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Zmieniamy temat. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
2: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
0: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
3: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
0: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. Daria Kasatkina lub Cathy McNally, jedna z nich, będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas ruszającego jutro turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena French od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini.
4: Tegoroczne Józefinki w Swarzędzu przyciągnęły tłumy mieszkańców i stworzyły atmosferę, którą uczestnicy długo będą wspominać. W programie była m.in. miejska gra Mebloberek, pełna humoru i ciekawych zadań do wykonania. Każdy uczestnik otrzymywał mapę oraz zestaw wyzwań, a na trasie nie brakowało energii i dobrej zabawy. Jednym z najbardziej symbolicznych momentów było spotkanie najmłodszego i najstarszego mieszkańca miasta noszącego imię Józef. Burmistrz Marian Szkudlarek uhonorował wszystkich Józefów i Józefiny, podkreślając, że to święto ma wyjątkowy, rodzinny charakter. Scena tętniła życiem przez cały dzień. Publiczność mogła zobaczyć występy lokalnych artystów, pokazy gimnastyczne oraz koncerty, które porwały widzów. Na scenie zaprezentowali się m.in. Zespół Regionalny Olszyna, Sekcja Gimnastyczna Unii Swarzędz, Zespół Folklorystyczny Mały Swarzędz oraz Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa. Wieczór należał do gwiazd. Don Wasyl z zespołem Cygańskie Gwiazdy zachęcili publiczność do wspólnego tańca, a grupa Łobuzy stworzyła widowisko pełne energii, zapraszając fanów na scenę. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia również mieli swoje miejsce pełne atrakcji. Czekały na nich dmuchańce, warsztaty kreatywne w drewnie oraz przestrzeń do swobodnej zabawy.
5: Rowerzyści opanowali ulicę Szamotuł. Pierwszy rajd zakończył się piknikiem. Z rynku w Szamotułach wystartował pierwszy rajd rowerowy pod hasłem Trzymaj się ramy. Na starcie pojawiło się aż 180 osób, które wspólnie przejechały ulicami miasta. Trasa zakończyła się w Parku Zamkowym, gdzie przygotowano część piknikową. Na miejscu czekały różne atrakcje. Od zlotu klasycznych samochodów, przez trening sportowy, po spektakl teatralny dla najmłodszych. Nie zabrakło też muzyki oraz konkursów z nagrodami. Za organizację wydarzenia odpowiadały lokalne instytucje i grupy, które połączyły siły, by stworzyć wspólne, otwarte wydarzenie dla mieszkańców.
4: Nowa kładka pieszo-rowerowa w Czerwonaku wkrótce połączy oba brzegi Warty i znacząco skróci trasy między gminą a Poznaniem. Podczas posiedzenia Zarządu Metropolii Poznań, które odbyło się w Czerwonaku, podkreślano, że to jedna z najważniejszych inwestycji w regionie. Przeprawa będzie gotowa już w wakacje. Kładka powstała przy przystani Aquen Marina, a po drugiej stronie rzeki zejście zlokalizowano na wysokości Umultowa, w pobliżu Leśniczówki na Ramowice i ulicy Nadwarciańskiej. Dzięki temu mieszkańcy zyskają znacznie krótszą drogę do Puszczy Zielonki i w okolice Dziewiczej Góry. Starosta poznański i wiceprezes Zarządu Metropolii Poznań Jan Grabkowski zwraca uwagę, że inwestycja jest przykładem skutecznej współpracy samorządów ponad granicami administracyjnymi. Przeprawa ma klasyczną, łukową konstrukcję. Cała infrastruktura rowerowa liczy ponad 500 metrów, z czego sama kładka ma dokładnie 154 metry długości i 4 metry szerokości. Jej wysokość nad lustrem Warty przekracza 4,5 metra, co umożliwia swobodne żeglowanie. W ramach inwestycji powstają także ścieżki do jazdowe po stronie Poznania i Czerwonaka. Prezydent Poznania i prezes Zarządu Metropolii Poznań Jacek Jaśkowiak podkreśla, że miasto od lat stawia na rowerzystów, a teraz podobne działania obejmują całą metropolię. Wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak zapowiada natomiast dalsze kroki. Połączenie nowej kładki z przeprawą w Owińskach, co ma wspierać niskoemisyjną mobilność. Koszt budowy wyniósł ponad 14 milionów złotych. Blisko 10 milionów pochodzi z funduszy unijnych, a pozostałą

0: Lechasz do Kładki w Owińskach. Nowy odcinek połączy trzy przeprawy przez Wartę i będzie realizowany we współpracy z gminami, powiatem poznańskim oraz Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.
1: Lekcja samorządu na żywo. Uczniowie odwiedzili sesję w Rogoźnie. Uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Rogoźnie pojawili się na sesji Rady Miejskiej. To część zajęć z wiedzy o społeczeństwie, podczas których mogli zobaczyć, jak wygląda praca samorządu od środka. Podczas spotkania młodzież poznała zasady funkcjonowania rady oraz sposób podejmowania uchwał. Była też okazja, by zobaczyć obrady w praktyce. Uczniom przybliżono również rolę burmistrza i codzienne zadania związane z zarządzaniem gminą. Dla wielu była to pierwsza okazja, by uczestniczyć w takim posiedzeniu i zobaczyć, jak podejmowane są decyzje na poziomie lokalnym.

Międzynarodowa Linia Zmiany Daty to jedna z tych geograficznych rzeczy, które brzmią jak szkolna teoria, dopóki człowiek naprawdę nie zrozumie, co z niej wynika. Najciekawsze jest to, że kiedy ją przekraczacie, nie zmienia się krajobraz, nie robi się nagle bardziej futurystycznie i nikt nie stawia przy niej wielkiej świetlnej bramy z napisem jutro. A jednak właśnie tam kalendarz wykonuje bardzo konkretne salto. Po jednej stronie może być jeszcze jeden dzień, a po drugiej już następny. To świetna ciekawostka geograficzna, bo pokazuje, że czas na Ziemi nie jest wyłącznie czymś, co płynie naturalnie i jednakowo. Jest to też umową, porządkiem i sprytnym sposobem na to, żeby planeta dała się jakoś wspólnie ogarnąć. Człowiek stoi prawie w tym samym miejscu, a mapa mówi mu spokojnie: witaj, właśnie zrobiłeś krok do innej daty.

Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

Są w historii medycyny takie momenty, kiedy człowiek nagle dostaje zupełnie nowy rodzaj wzroku. Dokładnie tak było z promieniami X odkrytymi przez Wilhelma Röntgena. Najbardziej niezwykłe jest to, że wszystko zaczęło się od obserwacji bardzo niepokojącego efektu w laboratorium. Coś niewidzialnego przechodziło przez materię i zostawiało ślad tam, gdzie nikt wcześniej nie spodziewał się żadnego obrazu. A potem przyszło jedno z najbardziej przełomowych zdań w dziejach nauki praktycznej. Można zobaczyć kość bez otwierania ciała. To musiało działać jak czysta magia. Nagle złamanie przestaje być wyłącznie bólem i domysłem. Staje się obrazem. Lekarz nie musi już zgadywać tak dużo jak dawniej. Może naprawdę zajrzeć do środka. I właśnie to jest w tej historii najpiękniejsze. Wielka rewolucja nie przyszła tu z hałasem, tylko z nowym sposobem patrzenia. Człowiek nadal stoi przed drugim człowiekiem. Ale od tej chwili widzi znacznie więcej, niż pozwala zwykłe oko.

stworzenie, które od początku dostało od natury bardzo prosty komunikat. Nie będziesz najszybszy, więc musisz być trudny do ugryzienia. Najciekawsze jest jednak to, że jego kolce nie są sztywnym pancerzem przyklejonym na stałe, tylko zmodyfikowanymi włosami połączonymi z mięśniami skóry. Dzięki temu jeźdź może je nastroszyć i zwinąć się w kulę tak skutecznie, że dla wielu drapieżników nagle przestaje wyglądać jak wygodny posiłek, a zaczyna jak wyjątkowo niewdzięczny problem. To świetna przyrodnicza ciekawostka, bo pokazuje, że obrona nie zawsze polega na ataku. Czasem polega na tym, żeby w odpowiednim momencie zamienić całe ciało w komunikat brzmiący mniej więcej tak. Naprawdę nie warto próbować.

znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

Przeszkody z Rockiego w Filadelfii to jeden z tych momentów, kiedy kino bierze prostą czynność i robi z niej symbol większy niż sam film. Sam bohater nie robi tam nic nadzwyczaj skomplikowanego. Po prostu biegnie, wchodzi coraz wyżej i w końcu staje na górze z uniesionymi rękami. A jednak właśnie ta scena została w popkulturze na stałe. Najciekawsze jest to, że działa ona tak mocno nie przez efekty specjalne, tylko przez bardzo prosty sens. Wysiłek, upór, rytm i moment, w którym człowiek na chwilę czuje, że naprawdę doszedł dalej niż sam się po sobie spodziewał. Kino uwielbia takie obrazy, nie potrzebuje wielkiej eksplozji, żeby stworzyć legendę. Czasem wystarczy para schodów, dobra muzyka i bohater, który przez chwilę wygląda tak, jakby właśnie wygrał coś więcej niż tylko trening.

0: Zmiany w pogodzie. Za chwilę szczegóły od synoptyków. Potem listy gończy za adwokatem od trumien na kółkach. I powrót Stefana Horngechera do polskiej kadry. Marcin Krzemiński. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
0: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tak w kolejnych dniach dotrze tam chłód i deszcz. List gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania oszustów Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
3: To przestępstwo ma charakter masowy.
2: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
4: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
2: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
3: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
2: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
0: Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. Przemysław Pozowski.
5: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem Biało-Czerwonych. To było w latach 2016-2019 i pod jego wodą Biało-Czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna.
0: A Horngacher był ostatnio głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
6: Kajaki, dobra pogoda i świetna atmosfera. Nad Jeziorem Kruteckim odbył się wspólny spływ, który przyciągnął mieszkańców i gości z okolicy. Nad jeziorem pojawiło się sporo osób. Nie tylko z gminy Lubasz, ale też z Wałcza, Śmieszkowa, a nawet ze Szwecji. Uczestnicy chętnie wskoczyli do kajaków i spędzili czas aktywnie, ale też bez pośpiechu, ciesząc się spokojem i z naturą. Nie zabrakło też wspólnego poczęstunku. Była kiełbaska, ciasto i kawa, a o dodatkowe smakołyki zadbali Michał i Agnieszka Bombelek. W przygotowanie wydarzenia włączyli się również Robert Wójtowicz, Aneta Hein oraz Adrian Pertek. Jak podkreśla sołtys Brygida Wójtowicz, najważniejsze było spotkanie, rozmowy i wspólny czas w dobrej atmosferze. Organizatorzy już zapowiadają, że chcą wrócić z tym wydarzeniem za rok. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, a współorganizatorem Sołectwo Kruteczek.
7: Szkoła podstawowa nr 4 imienia Jana Brzechwy w Swarzędzu przygotowuje się do kolejnej edycji jednego z najważniejszych lokalnych wydarzeń sportowych. Już w połowie maja odbędą się 29. Gminne Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami, organizowane wspólnie przez szkołę oraz Fundację Dzieciaki Czwórki. Impreza przyciąga młodych sportowców z całej gminy, stając się symbolem integracji, aktywności i wspólnego przeżywania sportowych emocji. Zawodnicy zmierzą się w przygotowanych konkurencjach, a nad ich bezpieczeństwem i komfortem czuwać będą wolontariusze wspierający ich przez cały czas trwania igrzysk. Organizatorzy zwracają uwagę, że wydarzenie ma nie tylko charakter sportowy, to także okazja do budowania relacji, wzmacniania poczucia sprawczości i wspólnego celebrowania sukcesów.
6: Wspólny wyjazd do Torunia. Mieszkańcy gminy Czarnków poznawali historię i tradycje jednego z najstarszych miast w Polsce. Grupa licząca 72 osoby odwiedziła Toruń, znany m.in. z pierników i postaci Mikołaja Kopernika. Jednym z głównych punktów programu były warsztaty w żywym Muzeum Piernika, gdzie uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wypieku i poznać dawne rzemiosło od kuchni. Nie zabrakło też zwiedzania miasta z przewodnikiem. Była okazja, by zobaczyć najważniejsze miejsca i posłuchać o historii oraz architekturze Torunia. W planie znalazł się również wspólny posiłek i czas na rozmowy. Jak podkreślają organizatorzy, wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem i był okazją nie tylko do poznawania nowych miejsc, ale też do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Wyjazd zorganizowało Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków w ramach projektu Gmina Czarnków stawia na rodziny, współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.
7: 47-letni obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak miał grozić śmiercią i uszczerbkiem na zdrowiu partnerowi swojej byłej partnerki. Podczas policyjnej interwencji zabezpieczono broń gazową oraz amunicję. Do komisariatu w Trzciance zgłosiła się 33-letnia kobieta, informując, że jej były partner kierował groźby wobec jej obecnego partnera. Według jej relacji mężczyzna miał pokazywać przedmiot przypominający broń palną i zapowiadać, że zrobi krzywdę pokrzywdzonemu. Policjanci udali się pod wskazany adres. W trakcie przeszukania mieszkania znaleźli i zabezpieczyli rewolwer gazowy wraz z amunicją. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Po zakończeniu postępowania karnego wobec zatrzymanego może zostać wszczęta procedura administracyjna, która w konsekwencji może doprowadzić do wydalenia go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6: Nowa odsłona historii na Piłsudskiego. Na ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu pojawiły się nowe tablice informacyjne. Zastąpiły wcześniejsze instalacje i w inny sposób opowiadają o tej części miasta. Tematem przewodnim jest lokalne plecionkarstwo. Tablice pokazują kolejne etapy rozwoju tej branży i jej znaczenie dla regionu. Każda z nich skupia się na innym fragmencie historii.

Guma, recepturka i szerzej sama idea elastycznej gumy użytkowej wydają się dziś czymś tak zwyczajnym, że prawie nikt nie zatrzymuje się przy ich historii. A przecież to właśnie wulkanizacja kauczuku sprawiła, że materiał przestał być kapryśny i zaczął naprawdę nadawać się do codziennego użycia. Wcześniej naturalny kauczuk bywał zbyt lepki w cieple i zbyt kruchy w chłodzie. Dopiero proces opracowany przez Charlesa Goodyeara zmienił go w materiał bardziej trwały, sprężysty i przewidywalny. I właśnie to jest w tej historii najlepsze. Nagle coś, co było bardziej ciekawostką niż pewnym tworzywem, zaczęło wchodzić do butów, uszczelek, pasów, opon i całej masy zwykłych przedmiotów. Historia wynalazków bardzo lubi takie momenty. Nie zawsze rewolucja wygląda jak wielka maszyna. Czasem ma postać materiału, który wreszcie przestaje się obrażać na pogodę i zaczyna współpracować z człowiekiem.

Czarna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków brzmi dziś jak klasyka tak oczywista, że łatwo zapomnieć, jak ryzykownym pomysłem była na początku. Kiedy Walt Disney postawił na pełnometrażowy film animowany, wielu ludzi uważało to za zbyt kosztowne i zbyt długie, by widz chciał wytrzymać całość w takiej formie. A jednak w 1937 roku powstał pierwszy pełnometrażowy animowany film, który naprawdę przestawił kino na nowe tory. Najciekawsze jest to, że sukces nie polegał tylko na technice. Owszem, animacja zrobiła wielkie wrażenie, ale ważniejsze było to, że nagle kreska udźwignęła pełną opowieść, emocje i wielki ekran bez potrzeby udawania krótszej formy. To właśnie lubię w historii kina najbardziej. Moment, kiedy coś, co miało być ryzykowną fanaberią, nagle staje się nowym standardem dla całej branży.

Canberra nie jest miastem, które rozlało się przypadkiem i dopiero później próbowało zrozumieć samo siebie. Jej plan powstał w wyniku międzynarodowego konkursu, a zwyciężył w nim Walter Burley Griffin. I właśnie to jest w tej historii najciekawsze. Stolica Australii została pomyślana jako miasto z góry uporządkowane, osie widokowe, geometryczne układy i relacja z krajobrazem miały tu znaczenie od samego początku. Nie chodziło tylko o postawienie gmachów administracyjnych, ale o stworzenie miejsca, które będzie działało jako symbol państwa, a jednocześnie będzie miał własny porządek przestrzeni. To bardzo piękna, urbanistyczna ciekawostka, bo pokazuje, że czasem miasto rodzi się nie z chaosu, tylko z wyjątkowo spokojnego rysunku, który dopiero z czasem zaczyna wypełniać się codziennym życiem.

które brzmią jak legenda, zanim człowiek sprawdzi, że to naprawdę działa. Te jaszczurki żyją często w pobliżu strumieni i potrafią, gdy się przestraszą, szybko przebiegać po powierzchni wody na tylnych nogach. Właśnie dlatego dostały przydomek jaszczurki Jezusa. Najciekawsze jest to, że nie chodzi tu o żadną magiczną sztuczkę, tylko o zestaw bardzo konkretnych cech. Szybkość, niewielka masa ciała i specjalne frędzle na palcach pomagają im nie zatonąć od razu podczas takiego sprintu. Czyli znowu natura robi coś, co z daleka wygląda jak całkowite łamanie zasad, a z bliska okazuje się bardzo sprytnym wykorzystaniem fizyki. Człowiek widzi cudowną scenę, biologia widzi po prostu wyjątkowo dobrze rozegrany plan ucieczki.

0: Rosyjska i ukraińska deklaracje wstrzymania walk, tylko daty inne. Potem bilans tragedii w Lipsku, gdzie auto wjechało w pieszych. Będzie też maturalny przeciek.
1: Zostało zrobione zdjęcie.
0: Chodzi o arkusz egzaminacyjny. Marcin Krzemiński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Nawiązał w ten sposób do informacji Reutera. Agencja, powołując się na rosyjską RIA Nowosti, przekazała, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą obowiązującego 8 i 9 maja. W tym przypadku decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 41-45. Jedna osoba zginęła, a 25 doznało obrażeń w centrum Lipska, gdzie po południu samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Na razie służby nie podały dalszych szczegółów dotyczących jego tożsamości i możliwych motywów działania. Jak poinformowało lokalne radio, świadkowie opisują sprawcę jako mężczyznę o jasnej karnacji. Miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Miał wjechać w ludzi z prędkością od 70 do 80 km na godzinę. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
1: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Przypomnę, że jutro pisemny z matematyki. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza.
2: Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
0: No, konkretnie niech żyje nam miś. Premiera tego filmu odbyła się 4 maja 1981 roku, czyli dokładnie 45 lat temu.
3: Kryminalni wspierani przez poznańskich wywiadowców i funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o serię brutalnych ataków w rejonie Wartostrady. Sprawcy odpowiadają za rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała, do których dochodziło na przełomie marca i kwietnia. Początek sprawy sięga 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o napaści w pobliżu mostu Rocha. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc i kopiąc go po całym ciele. Napastnicy mieli zabrać pokrzywdzonemu niewielką sumę pieniędzy, papierosy oraz szalik, po czym uciekli. Ofiara doznała poważnych obrażeń głowy i twarzy, w tym złamania oczodołu. Analiza monitoringu oraz praca operacyjna pozwoliły ustalić, że ta sama grupa mogła stać za kolejnymi zdarzeniami. W jednym z nich napastnicy najpierw zaczepili słownie grupę młodych osób nad wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn. 10 kwietnia policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję, w wyniku której zatrzymano 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko obezwładnieni. To osoby w wieku od 20 do 30 lat. U jednego z nich znaleziono środki odurzające. Dalsze działania doprowadziły do zatrzymania 5 podejrzanego. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju, a jeden z 20-latków dodatkowo odpowie za uszkodzenie ciała i posiadanie narkotyków. Sąd zastosował wobec całej piątki 3-miesięczny areszt. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
4: Wspólne sprzątanie i dobra energia. Mieszkańcy Stajkowa koło Lubasza wzięli udział w eko-spacerze i zadbali o swoją okolicę. Frekwencja dopisała. Uczestnicy podzielili się na drużyny i ruszyli w teren, zbierając odpady i porządkując miejscowość. Przy okazji był też czas, by spojrzeć na okolice z innej perspektywy i docenić lokalną przyrodę oraz zabytki. Nie zabrakło wsparcia i zaangażowania wielu osób. Rajmund Szmyt na bieżąco odbierał zebrane odpady, koło gospodyń wiejskich Stajkowo przygotowało ciasto, a sołectwo Stajkowo zadbało o ognisko i kiełbaski. W akcji uczestniczyła także Młodzieżowa Rada Gminy Lubasz, reprezentowana przez Lenę Dmytrasz, wraz z opiekunką Małgorzatą Kabacińską. Organizatorzy dziękują wszystkim mieszkańcom za udział i pozytywną energię, podkreślając, że takie działania pokazują, jak wiele można zrobić wspólnie. Zachęcają też kolejne sołectwa do włączenia się w akcję. To jest nasze miejsce, to jest nasza ojczyzna.
3: Tegoroczne Dni Gminy Czerwonak będą świętem pełnym muzyki, atrakcji i rodzinnej atmosfery. Wydarzenie odbędzie się na terenie przyległym do przystani Akwen Marina w Czerwonaku, a finałowa część przeniesie się do Centrum Kultury i Rekreacji w Kozie Głowach. W programie są koncerty, pokazy oraz liczne animacje i zabawy dla dzieci. Zapowiada się intensywny weekend pełen wrażeń. Dni Gminy Czerwonak rozpoczną się 29 maja na przystani Akwen Marina Czerwonak. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Don Guralesco. Po koncertach zaplanowano afterparty pod hasłem Kręci mnie winyl. 30 maja również na przystani Akwen Marina Czerwonak odbędzie się parada motocyklowa. Później ruszy Puchar Polski Strongman Tiberian Team Czerwonak. Po zawodach scenę przejmą muzycy. Gwiazdą soboty będzie legenda polskiego rocka, zespół Jam. Z kolei 31 maja Dni Gminy Czerwonak przeniosą się do Centrum Kultury i Rekreacji w Kozie Głowach. Tam odbędzie się przesłuchania finałowe 29 Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, piknik rodzinny oraz koncert przewodniczącego jury Wojtka Cugowskiego. Dni Gminy Czerwonak z pewnością przyciągną mieszkańców i gości z całego regionu.
4: Nowa remiza otwarta. Strażacy z Bukowca mają swoją siedzibę. W Bukowcu odbyło się oficjalne otwarcie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. W wydarzeniu wzięli udział strażacy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Nowy obiekt ma służyć lokalnej jednostce i poprawić warunki jej codziennego funkcjonowania. To inwestycja ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców i pracy strażaków. Koszt budowy wyniósł ponad 6 milionów złotych. Środki na realizację pochodziły z budżetu państwa oraz gminy Nowy Tomyśl. Uroczystość była okazją do spotkania służb, samorządowców i mieszkańców.